no ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbujesz szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta.

0: Audycja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: Tu Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Ależ pozytywnym akcentem zaczynamy dzisiejszą głowę do góry H.I.M. The Funeral of Hearts, czyli pogrzeb serc. No, na szczęście nie będzie pogrzebu chyba dzisiejszego poranka, z tego względu, że to jest piątek poranek, a nie poniedziałek poranek. Znaczy w poniedziałek nam się za bardzo nie chce. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Zaczynamy głowę do góry, jak co dziennie, od godziny 7 do 10. Jestem z wami, no i jest z wami wspaniała muzyka w Radiu Centrum. Budzimy się, drodzy państwo.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.

11 minut po godzinie 7, Good Charlotte, The River. No i co my tam dzisiaj mamy w naszej dacie pięknej? 12 dzień czerwca. Tu już pewnie, jeżeli jesteście rodzicami, to czujecie, że te wakacje to już się zbliżają. No i ponadto mamy dzisiaj urodziny. Nie byle jakie urodziny. No oczywiście, jeżeli któryś ze słuchaczy albo słuchaczek ma dzisiaj urodziny, to wszystkiego najlepszego, ale ja tutaj o muzycznych będę mówił. Frank Beard. Można tłumaczyć na polski jako Franek Broda, należący do zespołu Brodaczy, bo ZZ Top, urodzony 12 czerwca 1949 roku, obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego życzymy w takim razie. O dziwo, mimo tego, że Franek Broda to najmniej brodaty ze wszystkich ZZ Topów, więc no, tak się zdarza. To taka ironia losu. No i oczywiście takie urodziny musimy świętować na muzycznie, bo jesteśmy radiem. No tak przystoi. Więc ZZ Top będzie świętował w tym momencie przez następne 4 minuty. Wy możecie razem z nimi. W jaki sposób świętować ZZ Top? Jest to proste. Można wystukiwać rytm na kierownicy. Można trochę pomachać głową. Można uśmiechnąć się do kierowcy, który jedzie obok i powiedzieć mu, że no dobre, teraz leci w radiu. Sposobów na świętowanie jest bardzo, bardzo dużo.

Zegar wskazuje, że jest 20 minut po godzinie 7, a więc przystąpimy sobie teraz do przeglądu lubelskiej prasy. Na sam początek kurierlubelski.pl informuje o bardzo ciekawej wystawie fotograficznej i dokumentującej życie Lublina, którego już nie ma. Od 12 czerwca, czyli od dzisiaj w Bramie Grodzkiej Teatrze NN w Lublinie można oglądać wystawę Foto J. Trębecki, prezentującą fotografię jednego z najwybitniejszych powojennych fotoreporterów związanych z Lublinem. Ekspozycja ukazuje codzienne życie miasta w latach 60. XX wieku i będzie dostępna dla zwiedzających do końca lipca. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak Lublin w 60. wyglądał po wojnie, jak wyglądał w czasie, gdy no tutaj komuna pełną gębą funkcjonowała w naszym mieście, to możecie zobaczyć właśnie w Bramie Grodzkiej Teatrze NN. Wszelkie szczegóły na temat tej wystawy zobaczycie, przeczytacie na kurierlubelski.pl. Dziennik Wschodni informuje o rzeczy dobrej dla nas wszystkich, czyli o tym, że blisko 50 milionów złotych zostało przekazane dla strażaków z Lubelskiego. Powstaną hale magazynowe i nowe obiekty ochrony ludności. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, co dostali strażacy i co mogą z tym zrobić, to odsyłam na dziennikwschodni.pl. A na koniec lublin112.pl. No powiem wam, że byłem zaskoczony tą wiadomością. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna trafi do Pszczyny na Śląsk. Burmistrz kupił rzeźbę za własne pieniądze. Plan był taki, aby stary pomnik chrząszcza trafił do Pszczyny. Jest to bowiem drugie miasto ze słynnego wiersza Brzechwy. Radni się na to nie zgodzili, więc burmistrz zamówił nową rzeźbę. Szczegóły tego wydarzenia odsyłam lublin112.pl. Poetycko się zrobiło. No to będzie po polsku i chyba też całkiem poetycko. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Kryzysowy chrząszcz.

0: po wpół do ósmej. Zobaczmy sobie, co tam na drogach w Lublinie. Zacznijmy od remontów. Przypominam, tutaj już kronikarski obowiązek, oczywiście Aleja Unii Lubelskiej ciągle w przebudowie. Dodatkowo Aleja Warszawska na poziomie ulicy Czeremchowej. Tam jest zamknięty wjazd na Czeremchową i wyjazd z Czeremchowej. Tam również mogą pojawić się utrudnienia. Remontowany jest obecnie droga dla rowerów i chodnik. No i poza tym również remont na skrzyżowaniu na Łęczowskiej, Głębokiej i Alei Kraśnickich. Tam korki mogą być szczególnie dotkliwe, szczególnie w godzinach szczytu. Poza tym, jeżeli chodzi o Lublin w tym momencie, no to właśnie Aleja Kraśnicka, ale to raczej ze względu na światła, trochę Aleja Solidarności przytyka się oraz Aleja Tysiąclecia w stronę centrum miasta. Poza tym wygląda, że Lublin jest całkiem przejezdny, przynajmniej na ten moment. Jeżeli macie informacje na temat korków, wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać na 515-515-982, a my przekażemy innym kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio?
4: W takim razie musisz wrócić do zerówki.
2: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
5: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
13: Akademickie Radio Centrum.
14: Najwięcej rocka w mieście.

Scena w centrum 18 czerwca nie odbędzie się, więc niestety, no, tak nie pożegnamy się z wami oficjalnie w tym sezonie, ale Scena w centrum wróci, no i też liczymy na to, że z Damaskiem spotkamy się w lepszych okolicznościach, w lepszych nastrojach i kiedy nic nam już nie będzie tutaj wadzić. Więc powtarzam po raz trzeci, żeby już siadło, Scena w centrum 18 czerwca nie odbędzie się. Nie z naszej winy, nie z winy zespołu, no po prostu życie takie czasem po prostu jest. I widzimy się na Scenie w centrum od października. Znowu dziękuję ślicznie Państwu za uwagę i że mogłem Wam przekazać tę ważną wiadomość.

potentant, 7 godzin w tył, a za 7 godzin do przodu to nie będziecie jeść już śniadania, tylko będziecie przymierzać się do obiadu. I warto wiedzieć i mieć potwierdzenie naukowe na to, co będziecie jeść. Uwaga, 37 lat trwały badania nad frytkami. Trzeba przyznać, że się naukowcy nie śpieszyli za bardzo, ale może to i dobrze. I zastanawiacie się, dobra, to jakie są wnioski? Uwaga, zaskoczę was. Frytki są niezdrowe. 37 lat badań, żeby stwierdzić, że frytki są niezdrowe. Niesamowicie. W czasopiśmie The BMJ zostało opublikowane badanie, które wskazuje, że 3 porcje frytek tygodniowo może zdecydowanie, nawet bardzo znacząco, zwiększyć ryzyko cukrzycy typu drugiego. Więc wiecie, od czasu do czasu można, ale nie przesadzałbym. Jeżeli 37 lat badań to dla was za mało, to spokojnie, za kolejne 37 dowiemy się, że frytki są szkodliwe. Nie ma za co.

0: Minęła godzina 8, czas na wydarzenia.
1: Ile zapłacimy dzisiaj za paliwo? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o rozpoczynającym się dziś Światowym Kongresie Studiów Polskich.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Jak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 55 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 37 groszy. Względem czwartku oznacza to wzrost ceny maksymalnej benzyny 95 oraz obniżkę dwóch pozostałych rodzajów. Warto pamiętać, że sprzedaż powyżej kwoty maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Przypomnijmy, że rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 15 czerwca. 19-letni obywatel Ukrainy i 16-latek z Polski odpowiedzą za rozbój z użyciem pałki teleskopowej. Siłą odebrali pokrzywdzonemu pieniądze. Do zdarzenia doszło na bulwarze Zalewskiego w Lublinie w marcu tego roku. Sprawcy początkowo minęli przechodzącego obok nich mężczyznę, a po chwili go zaatakowali i zażądali od niego pieniędzy. Pokrzywdzony wydał im 50 zł. Sprawców namierzyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, między innymi dzięki analizie monitoringu. 19-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, natomiast o odpowiedzialności 16-latka zadecyduje sąd dla nieletnich. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin ponownie stanie się miejscem międzynarodowej wymiany myśli. Dwudniowa inicjatywa połączy środowiska akademickie i otworzy nowe perspektywy współpracy. Już dziś i jutro w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach odbędzie się 10. Światowy Kongres Polish Institute of Arts and Sciences of America. Tytuł przewodni spotkania to Crosswords of Culture. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Podczas kongresu zaplanowano sesję plenarną oraz panele skupiające badaczy z wielu ośrodków naukowych. Uczestnicy będą mogli także obejrzeć wystawę poświęconą historii i dorobkowi Instytutu Literackiego w Paryżu oraz działalności Jerzego Giedroycia.
2: Zaplanowanych jest aż 42 panele i dyskusje, między innymi o takich zagadnieniach jak rola muzeów, jak finansowanie kultury współcześnie, jak współdziałanie na pograniczu i na rozdrożu różnych kultur i religii. Wydaje mi się, że wiele osób może znaleźć dla siebie takie panele, które będą interesujące choćby ze względu na tematykę teatralną, filmową czy literacką, obrazującą problem skrzyżowania kultur.
1: Mówi profesor Iwona Hoffman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. W kongresie weźmie udział ponad 150 prelegentów z różnych stron świata. Obrady odbędą się w ramach paneli poświęconych tematom z zakresu historii, pamięci, mediów, migracji, ekonomii, biografistyki i literatury. Dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Michała Zbytniewskiego będzie Atanas Falkow, który już jutro wystąpi w Centrum Kultury z projektem Piano Odyseja. Zostańcie z nami.
0: A informacje pogodowe dobre zarówno dla tych, którym na sercu leży susza hydrologiczna, jak i tym, którzy lubią trochę słońca, bo dzisiaj może popadać i prawdopodobnie popada, ale też będzie słońce. 13 stopni w tym momencie na naszym termometrze, maksymalnie dzisiaj do stopni 18 mogą wystąpić przelotne opady, ale również pod wieczór ma nam się pojawić piękne słońce na niebie.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Akademickie Radio Centrum, Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Druga godzina Głowy do Góry zostaje oficjalnie rozpoczęta. Jestem z wami do godziny 10, a to Chevelle.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Witam w piątkowej porannej rozmowie Radia Centrum przy mikrofonie Michał Zbytniewski. A dzisiaj będzie muzycznie i nieco kosmicznie. Ze mną w studiu Atanas Walkow, kompozytor bułgarskiego pochodzenia, multiinstrumentalista i producent muzyczny, twórca muzyki filmowej. Witam w Radiu Centrum.
2: Witam wszystkich słuchaczy Radia Centrum, mojego ulubionego radia, w którym można powiedzieć młodość też spędzałem i nawet nagrywałem i grałem, więc zawsze z miłą chęcią tutaj powracam, jeśli jestem w Lublinie.
1: O proszę, to jest fakt, którego nie znałem z
2: to
1: pana
2: prawda,
1: życia.
2: To prawda, nagrywałem, to było jeszcze w innym miejscu, również w chatce Żaka, po drugiej stronie budynku. Mój przyjaciel Jan Taraszkiewicz miał swoją audycję i tutaj nagrywaliśmy sety, ja nawet któregoś razu nagrywałem wibrafon. To było takie mocno, startowało to wszystko i pamiętam te czasy, nie były to łatwe czasy, ja się wtedy rozwijałem, jak taki nastolatek, prawie dwudziestolatek, może 21 miałem lat. No takie początki, więc miło patrzeć, jak to się rozwinęło przez te wszystkie lata.
1: Już ponad 30 lat w eterze Radiu Centrum minęło. W każdym razie dzisiaj nie będzie typowo wspominkowo, ale porozmawiamy o koncercie, który już jutro będzie miał miejsce w Irydarzu Centrum Kultury. A jest to koncert inaugurujący sezon letni właśnie. I wystąpi tutaj rzecz jasna nasz dzisiejszy gość. Będzie to projekt Piano Odyseja, projekt, którego opisie pojawiają się takie hasła jak sztuczna inteligencja, NASA, ESA, JAXA, czyli nazwa agencji kosmicznych. No i przy okazji mamy tutaj dość mocne skojarzenia z mitologią grecką, więc no, muszę zapytać, jaka jest to podróż, jaka to Odyseja?
2: Jest to wyjątkowy projekt, nad którym myślałem już długo, dużo wcześniej, podczas moich prac nad muzyką filmową. Zawsze miałem z tyłu głowy, aby pogodzić żywą improwizację, która jest momentem chwili, improwizację kontrolowaną, niekontrolowaną, ale również kosmos, którego zawsze od dzieciaka byłem wielkim fanem. Ale nigdy nie chciałem tego robić na zasadzie odtworzenia dźwięków kosmicznego i dogrywania do tego, bo nie brakowało mi w tym takiej interakcji bezpośredniej i nieużywania elektroniki. Zawsze, jeżeli chodzi o fortepian i ten projekt, taka Odyseja, można powiedzieć, to jest podróż od mojego dzieciństwa, bo to jest długi album, on ma 22 utwory, ale poprzez też brzmienia fortepianu, poprzez klasykę, poprzez muzykę współczesną, poprzez eksperymenty sonorystyczne, różnego rodzaju wyzwalanie brzmienia, ale tym łącznikiem, który udało mi się, żeby ten kosmos wykorzystać, być może czekało to na ten czas, który jest teraz i na technologie, które to umożliwiają. I skontaktowałem się z pewnym japońskim labem, który wytworzył taki nowy algorytm, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetwarzania brzmienia w czasie rzeczywistym, czyli wyzwalany dźwięk kosmosu poprzez algorytm zmienia swoją tonalność, dostosowując się do fortepianu w czasie rzeczywistym, więc dźwięki kosmiczne, surowe, których często nie możemy usłyszeć, są brudne. Oczywiście ze szumy też wykorzystuję, ale chodziło mi o to, żebym mógł na żywo fortepianem bez żadnych sekwenserów, bez żadnego odtwarzania po prostu grać, a za mną, żeby to brzmienie powtarzało. I tu tak technologia Timbre Transfer właśnie to umożliwia.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, mamy algorytm, mamy dźwięki nagrane przez chociażby sondy kosmiczne, dźwięki, które w formie surowej potrafią brzmieć dość przerażająco, jestem takiego zdania. I pan na fortepianie, czyli cała reszta jest odtwarzana już niejako przez sztuczną inteligencję i tworzona na bieżąco.
2: Przetwarzana i właśnie dzięki algorytmowi Newton AI i przy współpracy właśnie Space Rocks, takiej organizacji, której Mark McCochrane, którego poznałem przy komponowaniu soundtracku do filmu Ambition jeszcze parę ładnych lat temu, powiedziałem o tym pomyśle i okazało się, że jakby ze strony naukowców, których on znał, dzięki niemu tak naprawdę miałem dostęp do tych źródłowych danych, zanim ci naukowcy wysyłają w ogóle do tych wszystkich misji, w których te dźwięki jakby brały udział, tak? Bo ludzie o tym nie wiedzą, ale zazwyczaj jakby sztab ludzi pracuje nad tym, aby te dźwięki przy następnych misjach, każdy różny oddział ma swoje badania i naukowcy są niesamowicie zaangażowani, więc dla mnie jest niesamowite to, że po prostu mogłem mieć dostęp do tych brzmień i to różnych rodzajów misji. Czasami misji, gdzie testują jakiś pojazd, który jak się zachowuje na orbicie, albo na przykład jakieś fale, które próbują nagrywać poprzez sondę przemieszczającą się przez pierścienie Saturna. Tych dźwięków jest tak dużo, w tym również lądowania podczas misji Rosetta, lądowania na komecie. I te misje to tak naprawdę z misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, misji NASA oraz japońskiej agencji JAXA. I te wszystkie dźwięki, nie wszystkie, no bo część też albumu również zawiera klasyczne utwory, ale te elementy właśnie przetwarzania na żywo jest to o tyle niesamowite, że fortepian jakby wydaje nam strój dźwięku, czyli wysokość tonu wyrażoną w hercach. A algorytm Newton AI pozwala te dźwięki kosmiczne dostroić w czasie rzeczywistym. No to trwa około, może niecałą sekundę, ale już odpowiada brzmieniem dostrojonym do fortepianu, więc ja mogę tworzyć tekstury, barwy w czasie rzeczywistym, nie dotykając żadnego syntezatora. I to jest tym wszystkim niesamowite, że jest tego jakiegoś rodzaju tak naprawdę podniekąd inspiracja, ale też prawdziwa interakcja z tym kosmosem.
1: Wielu artystów obawia się sztucznej inteligencji. To wyrażenie nacechowane dość mocno pejoratywnie w obecnych czasach.
2: Ja również.
1: Ale pan wykorzystuje ją twórczo. No i właśnie. Czym jest dla pana ta sztuczna inteligencja? To bardziej taki partner, narzędzie, czy może współtwórca tego dzieła?
2: Wydaje mi się, że narzędzie. Ja zawsze po prostu byłem geekiem jakimś takim technologicznym i gdy dowiedziałem się o tym, że jest coś takiego i pracują nad tym, pomyślałem, że tak, to jest ten element, ten pomost, który połączy jak gdyby prawdziwą improwizację, czyli moment chwili, czyli komponowanie, bo czym ten projekt też jest, ta Odyseja, to jest próba też znalezienia momentum. Jako kompozytor muzyki filmowej przez wiele lat komponuję rzeczy, które poniekąd są, muszą być mocno przemyślane. Do obrazu, do partytury, do klika, do wszelkiego rodzaju elementów jakby zaprogramowanych. Przemyślane dzieło, ale improwizacja to w głównej mierze jest kompozycja na żywo. Tak naprawdę klasyczni twórcy, klasyczni kompozytorzy, oni improwizowali najpierw, zanim stworzyli partytury. I ta podróż właśnie to też jest podróż do głębszego jakby zrozumienia, czym jest kompozycja, uchwycenia momentum chwili. I gdy pojawił się właśnie ten pomysł tego, że można zintegrować te trzy elementy, czyli kosmos, którego jestem wielkim fanem, jakichś dziwnych dźwięków, które przetworzone są w czasie rzeczywistym, wydało mi się to ciekawą, tak naprawdę taką, można powiedzieć, eksperymentem, który okazał się dosyć taki bardzo inspirujący dla mnie, ale jak najbardziej to jest narzędzie. W ogóle uważam, że korzystanie z nowych narzędzi, z sztucznej inteligencji, jak najbardziej powinniśmy świadomie korzystać i będzie za chwilę tak, że ci, co będą nastawieni do niego negatywnie, to po prostu już stracą pracę. W ogóle to jest przerażające, jak sztuczna inteligencja wpływa na rynek muzyczny właśnie. W jaki sposób wielkie koncerny streamingowe, w jaki sposób zaczynają pozycjonować swoje algorytmy filtrowania treści na potrzeby pozycjonujące wyroby sztucznej inteligencji. Mówię wyroby, bo to są tak naprawdę czasami ciężko dla normalnego słuchacza do odróżnienia rzeczy. Ja akurat te rzeczy słyszę, kiedy jest wygenerowane sztucznie, ale nie każdy ma taką możliwość. Tak samo jest z obrazem, tak samo jest z dźwiękiem. Ale korzystanie z tego jak kalkulatora XXI wieku uważam, że powinniśmy się uczyć, bo za chwilę po prostu będziemy w tyle. A z drugiej strony to są niesamowite narzędzia, tak? No, także po prostu myślę, że powinniśmy być na to otwarci, świadomi, ale kontrolować.
1: Na początku wspominaliśmy, że album ma swoją długość. Nie jest to coś, co możemy przesłuchać w przerwie jadąc do pracy. Mamy tutaj dużo muzyki, mamy fortepian, mamy dźwięki sztucznej inteligencji, mamy dźwięki z kosmosu. Chciałbym się zapytać, kiedy przyjdziemy na koncert w sobotę w Irodaczu Centrum Kultury, czy powinniśmy mieć jakieś nastawienie? Czy ta podróż ma jakiś kierunek, czy raczej będzie nastawiona na to, aby każdy przeżył swoją własną odyseję?
2: Mi się wydaje, że każdy może przeżyć własną odyseję. Ten projekt jest o tyle niesamowity, że jutro właśnie państwo się przekonają, że jest takim momentem chwili, dlatego że pewne dźwięki, które się pojawiają, ja też nie wiem, jak algorytm jest przetworzy, gdzie on mnie zaprowadzi jako artystę w improwizacji. Oczywiście postaram się odegrać te improwizacje i kompozycje, które powstały na bazie improwizacji na albumie i są zarejestrowane. To jest największe dzieło fortepianowe, jakie do tej pory skomponowałem. Powstawało faktycznie 2,5-3 lata prawie, że z odstępami, z przerwami, no bo praca kompozytora też jest takim dosyć wymagającym czasowo zajęciem, ale to jest projekt, który wydaje mi się, że każdy może przeżyć zupełnie inaczej. I do tego też i wizualizacje 3D tworzone przez zespół cały i przez samego Rafała Kozińskiego. I te dźwięki wyzwalane na żywo, fortepian. Wydaje mi się, że jutro to będzie dla mnie też niesamowite przeżycie, będąc tam z Państwem, bo dla mnie Lublin jest wyjątkowym miastem. Cieszę się, że właśnie akurat Odyseja startuje w Lublinie, jeżeli chodzi o to popremierowe te koncerty. Następne koncerty będą odbywały się już bliżej jesieni, po wakacjach, więc będzie taka troszkę spora przerwa, ale przez wakacje jestem tutaj na miejscu i udało się, żeby to zorganizować, więc bardzo się cieszę na to przeżycie, bo Lublin, tak jak wspominałem, jest dla mnie wyjątkowym miejscem.
1: Już jutro o 20:30 w Irdarzu Centrum Kultury, wydarzenie inaugurujące sezon letni, a wystąpi rzecz jasna Atanas Walkow, który był moim i waszym gościem w porannej rozmowie Radia Centrum i absolwent Radia Centrum, można powiedzieć.
2: Absolwent Radia Centrum, można tak powiedzieć. No tutaj tak, powstało dużo nagrań, być może ktoś je ma, część jakieś, pamiętam, ma pewne improwizacje, próby, testy. To jest taki był twórczy okres dla mnie w Lublinie, zanim jeszcze wyjechałem w świat i bardzo miło go wspominam, tym bardziej cieszę się, że mogę was gościć u was i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Centrum na ten niesamowity koncert, bo wydaje mi się, że wyjątkowa sytuacja, żeby doznać tego rodzaju przeżycia, no bo to, nie traktuję tego w kategoriach koncertu, to jest raczej takie pewnego rodzaju doświadczenie nie tylko dla artysty, ale również dla publiczności.
1: Ja również do zaproszeń się dołączam. Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski, a kolejna poranna rozmowa już po weekendzie o 8:10. Dobrego weekendu i do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

tak jeszcze w nawiązaniu do wywiadu, do porannej rozmowy, jeżeli ktoś by chciał posłuchać na żywo Atanasa Walkowa, koncertu fortepianowego tego artysty, no to mam dla was bilet podwójny, podwójną wejściówkę, jedną, i trzeba się postarać, żeby ją dostać. Koncert jest jutro, w sobotę o 20.30 w Wirydarzu Centrum Kultury, no i trzeba odpowiedzieć na pytanie. Wybierzcie sobie numer 515 515 982 i pytanie jest następujące. Kto wynalazł, stworzył pierwszy fortepian? 515 515 982. Kto stworzył pierwszy fortepian? Do wygrania podwójna wejściówka na koncert Atanasa Walkowa, który już jutro.

0: pół do dziewiątej czas na informacje drogowe, czyli co się dzieje po jakiej stronie ulicy. No to najpierw remonty, znowu gwoli kronikarskiego obowiązku, Aleja Unii Lubelskiej, tam ciągle remoncik. Ponadto Aleja Warszawska przy ulicy Czeremchowej, tam przebudowa chodnika oraz skrzyżowanie Alei Kraśnickiej z Nałęczowską i Głęboką. Tam również utrudnienia obecnie w związku z przebudową skrzyżowania. Jeżeli chodzi o korki w Lublinie, to w tym momencie nie notujemy za bardzo utrudnień w ruchu poza standardowymi miejscami, tak jak na przykład przy rondzie Dmowskiego, natomiast ponadto raczej powinien być Lublin przejezdny. No oczywiście na światłach możecie sobie chwilę postać, ale raczej w długim sznurku aut stać nie powinniście. Jeżeli macie informacje z Lublina lub Lubelszczyzny na temat korków, wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać na 515 515 982, a my przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ohaja.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
3: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście!

18 minut do godziny 9. Breaking Benjamin, nowość od nich. No, dla wyważenia tych ryków, tych krzyków, tego mocnego łojenia mam dla was propozycję koncertową. Właściwie mam dla was podwójny bilet na romantyczny wieczór jutro przy pianinku. No wiecie, to się przy fortepianie nawet, nie przy pianinie. Przy fortepianie zagra Atanas Walkow w Irydarzu, w Centrum Kultury. No i mam dla was podwójny bilet, podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Dla ukojenia nerwów po całym tygodniu. No i trzeba odpowiedzieć na pytanie. Wybieracie numer 515-515-982 i piszecie mi, kto skonstruował pierwszy fortepian, kto stworzył fortepian, jeżeli moglibyśmy tak to nazwać. Czekam na wasze odpowiedzi. 515-515-982, kto skonstruował pierwszy fortepian. Do wygrania podwójna wejściówka na koncert fortepianowy właśnie Atanasa Walkowa na ukojenie nerwów po całym tygodniu, a już za chwilę reszta informacji co do koncertu w Lublinie w najbliższym czasie.

No to teraz wy się dowiecie. Czas na imprezę FM, 14 minut do godziny 9. No i na sam początek, jeżeli chodzi o koncerty w Lublinie, koncert, który odbędzie się dzisiaj. Lech Janerka zagra dzisiaj ostatni koncert w Lublinie o godzinie 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt. Legenda, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową, warto się pojawić i pożegnać tego wspaniałego artystę. W dniu jutrzejszym również w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się mini mikro festiwal Lubelski Niezal, po raz trzeci w Lublinie. I jest to propozycja dla tych, którzy lubią muzykę indie rockową. Wystąpią Mlecze, Haj, HGO i Paweł Nie. No i to wszystko na scenie właśnie Fabryki Kultury Zgrzyt. Startują o godzinie 18, oczywiście jutro. No i na sam koniec trochę do przodu wybiegniemy do 26 czerwca. Tam zagra

0: Właśnie wtedy zagra Aktaş Erdoğan na scenie klubu Graffiti. Jest to muzyk grający taką delikatną psychodelę, pochodzący z Turcji, więc myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. 26 czerwca to jest piątek o godzinie 19.30 w klubie Graffiti.
1: Radio Centrum.

8 minut pozostało do godziny 9. No i jeszcze przejdziemy sobie na chwilę do wspomnień, do właściwie dat ważnych dla historii muzyki rockowej, bo 75 lat temu, w 1951 roku, w 12 dniu czerwca urodził się wokalista i gitarzysta zespołu Boston. Niestety już zmarły, gdyby żył, obchodziłby dzisiaj właśnie 75. urodziny. Głos bardzo charakterystyczny, głos wysoki, ale z bardzo dużą ilością mocy. No i jeżeli świętować urodziny muzyków, nawet tych, którzy odeszli, to za sprawą pamięci o ich muzyce. Więc będzie Boston, żebyście coś poczuli dnia dzisiejszego. More than a feeling.

0: Minęła godzina 9, czas na wydarzenia.
1: Już jutro rozpocznie się Jarmark Opolski. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o podsumowaniu akcji Jednoślad.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Poznaliśmy finalistów Etnopogłos 2026. Zagrają w nim artyści z całej Polski. Etnopogłos jest częścią Jarmarku Opolskiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca 2026 roku w Opolu Lubelskim. Wydarzenie łączy muzykę, naturę i kulinaria, stawiając na doświadczenie kultury wszystkimi zmysłami.
2: Po raz 23 odbędzie się Jarmark Opolski, oczywiście w Opolu Lubelskim, ale tym razem w zupełnie nowej odsłonie. A co nowego doszło? Przede wszystkim Ogólnopolski Festiwal Folkowy Etnopogłos. Mamy już wyłonionych wykonawców, oczywiście powiem z całej Polski. Wyłonimy w sobotę tych, którzy grają najlepiej.
1: Mówi Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. Do finału konkursu zakwalifikowało się 11 projektów muzycznych z całej Polski. W bardzo różny sposób interpretują one muzykę tradycyjną od folkowych inspiracji, przez jazz i elektronikę, aż po eksperymentalne brzmienia i muzyczne rekonstrukcje.
2: Atrakcje w postaci grup rekonstrukcyjnych, które będą pokazywały, jak drzewiej się żyło, mieszkało w Polsce. Do tego oczywiście dobra polska strawa, bo wszystko to jest okraszone hasłem dobre, bo staropolskie.
1: Dodaje Marek Krakowski. Wśród finalistów znaleźli się m.in. Grandmother Jazz, Marta Bejma, Memento Mori Dance Club czy duet Jarzmo. Przegląd konkursowy odbędzie się na małej scenie 13 czerwca na żywo w historycznym parku miejskim w Opolu Lubelskim. Start o godzinie 10. Policjanci podsumowują akcję Jednoślad. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadzili blisko 400 kontroli. Chodzi o 93 rowerzystów, 16 kierujących hulajnogami elektrycznymi oraz 78 kierujących motocyklami lub motorowerami. Policjanci reagowali na popełniane wykroczenia, sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz badali trzeźwość kierujących. Podczas działań funkcjonariusze ujawnili 210 wykroczeń. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa tych, którzy często są narażeni na najtragiczniejsze skutki wypadków. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Prawie co drugi Polak przynajmniej raz porzucił koszyk w sklepie internetowym. Coraz częściej decydującym czynnikiem staje się brak zaufania do sprzedawcy. Według badań rzetelnej firmy Zaufanie konsumentów do e-sklepów tylko 16% decyduje się na taki zakup mimo wątpliwości względem wiarygodności. Najbardziej powszechnym powodem rezygnacji są negatywne opinie w internecie, co deklaruje 55% respondentów. Na drugim miejscu znajduje się podejrzany wygląd strony pod względem technicznym. Kolejny aspekt to brak danych kontaktowych albo rejestrowych firmy.
3: Ponad 1/4 nie otrzymała zamówienia, bo sklep zniknął albo ogłosił upadłość. Jest to jasny sygnał dla e-commerce. Dziś nie wystarczy dobra cena i szeroka oferta. Sklep musi od razu pokazywać, że jest bezpieczny i wiarygodny przez przejrzyste dane firmy, jasny regulamin, bezpieczne metody płatności i realny kontakt z obsługą.
1: Mówi Alicja Łacina, ekspertka rzetelnej firmy. Według danych Gemiusa liczba internautów w Polsce sięga 30 milionów osób, z czego 78% dokonało zakupu online. Mimo dużej uważności 16% użytkowników doświadczyło szkody ze strony nierzetelnego sprzedawcy. Badanie Zaufanie konsumentów do e-sklepów ujawnia, że najczęstszy problem to rozbieżność produktu i opisu lub zdjęć na stronie, na której dokonywany jest zakup.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. A zaczniemy od piłki nożnej i rozpoczętego wczoraj 23. Mundialu w historii futbolu. Mistrzostwa Świata zainaugurowało spotkanie Meksyk-Republika Południowej Afryki. Mecz wygrali jedni ze współgospodarzy 2-0. Dla reprezentacji El Tricolore strzelali Julian Quiñones oraz Raul Jimenez. Nie wynik jednak, a przebieg całego pojedynku z pewnością zapadnie w pamięć wszystkim kibicom. Sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki w meczu. Pierwsze dwie padły łupem kadry Bafana Bafana. Na deser defensor Meksyku w doliczonym czasie gry także został ukarany czerwoną kartką. W drugim meczu nasz geograficzny sąsiad, a więc Czechy, przegrał 1-2 z Koreą Południową. Wynik otworzyli jednak reprezentanci z Europy, a dokładniej Ladislav Krejci. Później jednak Koreańczycy kolejno w 67 i 80 minucie dwukrotnie zapisywali się na liście strzelców. Jeśli nie udało wam się obejrzeć żadnego ze wspomnianych spotkań, nie macie się o co martwić. Do końca mundialu pozostały 102 mecze. Kolejny już wieczorem o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Przechodzimy do koszykówki. Już dzisiaj poznamy brązowego medalistę tegorocznych Mistrzostw Polski. O godzinie 20:15 rozpocznie się drugie spotkanie pomiędzy AMW Arką Gdynia a Dzikami Warszawa. Pierwsze padło łupem nadmorskiej drużyny, która wygrała 89-84.
5: Cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz, ale jak wiemy, w układzie walki o brąz w dwóch meczu trzeba zdobyć więcej punktów i mam nadzieję, że ustoimy, że wytrzymamy też fizycznie, że po tej długiej przerwie po Zielonej Górze też bałem się trochę, że będzie ciężko nam zareagować i wrócić jakby w swoje rytmy, ale zagraliśmy całkiem przyzwoicie, mieliśmy sporo strat i to myślę trochę wypaczyło tą przewagę, którą mieliśmy.
4: Komentował po pierwszym pojedynku o brąz kapitan Arki Adam Chrycaniuk na pomeczowej konferencji prasowej. Trzeci mecz finałowy pomiędzy Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa zaplanowany został na sobotni wieczór, a więc 13 czerwca o godzinie 19. Stan tej rywalizacji wynosi 1-1. A na koniec informacje lokalne. Lubelskie kluby piłkarskie oraz siatkarskie odkrywają kolejne karty na następny sezon. Motor Lublin pożegnał 10. piłkarza. Z klubu odszedł tym razem Holender Bradley Van Haven. Górnik Łęczna natomiast przekazał, że z zespołem kontrakt rozwiązał jeden z najlepszych napastników w historii, Bartosz Śpiączka. W Świdniku kibice dostali dwie informacje w kontekście nowych składów. W siatkarskiej PZL Leonardo Avi Świdnik oficjalnie powitano dwukrotnego medalistę Mistrzostw Świata, a więc brazylijskiego libero Thalesa Hossa. W piłkarskiej drużynie poinformowano o przedłużeniu kontraktu z defensorem Kacprem Orzechowskim.
0: No dzisiaj pogoda nie bardzo do grania w piłkę, będzie padać, możliwe są przelotne opady, chociaż nie powinny być one szczególnie duże, ale chmury pokażą. Obecnie 14 stopni Celsjusza na plusie, maksymalnie dzisiaj do 18. Zaopatrzcie się w kurtki przeciwdeszczowe, płaszcze tudzież parasolki. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali, biometr nam dzisiaj o dziwo dopisuje.
6: Reklama.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście!
4: Radio Centrum.
5: 8 minut po godzinie 9 Akademickie Radio Centrum. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie i witam Was w ostatnim poranku pracującego tygodnia. Bo jutro już sobota, dzisiaj jeszcze piątek, ale jutro, a nawet dzisiaj już się weekend rozpoczyna, słuchajcie. Wyjdziecie z pracy i będzie absolutnie fenomenalnie. Przynajmniej taką mam nadzieję, za to trzymam kciuki. Godziny, w których podnosimy głowę do góry. Tak nazywa się ta audycja, głowa do góry. No i co? No ona powinna być już podniesiona, drodzy Państwo, gdzie tam leżycie? Jeżeli ktoś nas słucha w łóżku, to ja teraz palcem kiwam, że trzeba wstać i rozpocząć dobrze dzień. Ostatnia godzina, jestem z Wami do godziny 10. Avenged Sevenfold, może przy tym będzie Wam się dobrze wstawać, a jeżeli powstaliście i już pracujecie, to gratuluję.

Strachy na dachy i Rajsa, 17 minut po godzinie 9. No i słuchajcie, tak wybierzemy się teraz do sąsiedniego województwa, bo stamtąd doszły nas dobre wiadomości. Mowa o województwie świętokrzyskim. Jest pan w Starachowicach. W sensie w Starachowicach pewnie jest dużo panów, ale nam chodzi o bardzo, bardzo konkretnego pana. Nazywa się Marcin Bondarowicz. No i słuchajcie, jest to malarz i plastyk i został laureatem srebrnego medalu na międzynarodowym konkursie karykatury i rysunku humorystycznego w Chinach, konkretnie w Pekinie. No słuchajcie, srebrny medal w czymś takim, no to jest nie lada wyczyn. Także gratulacje, oklaski dla pana Marcina. No i tak zobaczyłem, jak pan Marcin wygląda. Jest to człowiek łysy, z pokaźną brodą, w okularach przeciwsłonecznych. Widzę, że tam do dżinsów lubi jakiś łańcuch nosić. Więc wygląda jak człowiek, który Radia Centrum by słuchał, albo może nawet słucha. To jeżeli słucha, to pozdrawiam. No i wygląda jak człowiek, który lubi zespół, który nazywa się Black Label Society. No to w ramach gratulacji dla niego specjalnie The Gallows od tegoż zespołu.

0: 25 minut po godzinie 9, czas więc na ogólnokrajowy i ogólnoświatowy przegląd prasy. Razem ze mną Marysia Mąsior. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: No to słuchaj, ja mam wiadomość, nie wiem czy dobrą w sumie, ale jest następująca, jest na pewno absurdalna dosyć. Elon Musk oficjalnie został pierwszym bilionerem. Spidersweb pisze, że granica absurdu pękła i że SpaceX przeprowadził największy debiut giełdowy, jaki kiedykolwiek widziały światowe rynki. Dzięki właśnie temu debiutowi Elon Musk jest dziś warty tyle, co pół Doliny Krzemowej. Także mamy pierwszego bilionera. Pozwolę sobie powiedzieć, że moim zdaniem o jednego za dużo.
1: Ja mam informację z Rzeczpospolitej i wydaje mi się, że dosyć dobrą, bo czytamy, że Polska odnotowała największą poprawę spośród wszystkich państw uwzględnionych w globalnym indeksie pokoju 2026. W najnowszym rankingu nasz kraj awansował o 23 miejsca i znalazł się na 22 pozycji na świecie. I to jest największy wzrost odnotowany w tegorocznym zestawieniu. Na pierwszym miejscu w rankingu znalazły się Islandia, Nowa Zelandia i Szwajcaria, a więcej informacji znajdziecie oczywiście na stronie Rzeczpospolitej.
0: Czyli dwa państwa na końcu świata i państwo, które ma pieniędzy całej reszty świata. No,
1: tak.
0: Nie dziwi w takim razie, że trzy najbezpieczniejsze i najbardziej pokojowe. No to ja też temat mam dotyczący Polski, natomiast turystyki, ale nie oczywistej, bo turystyki zdrowotnej. Rzeczpospolita pisze dzisiaj o tym, że w 2025 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za leczenie planowane Polaków w innych krajach Unii Europejskiej około 52,8 miliona złotych. Za granicą pacjenci najczęściej poddają się zabiegom usunięcia zaćmy i zabiegom stomatologicznym. Czyli nie wiem, może jest jakiś kryzys na rynku stomatologicznym w Polsce, trzeba to będzie zbadać. Odsyłam na rp.pl. Dziękuję Ci bardzo, Marysiu, w takim razie za ten szybki przegląd prasy światowej i krajowej.
1: Dziękuję.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy teraz Laucze i Kapitana Polskę, więc wszystko tu się ładnie składa. Nie wiem, czy Kapitan Polska leczy zęby, czy bryluje w rankingu pokojowym, jeżeli chodzi o kraje na świecie, ale jest na pewno bardzo dobry i stworzył go zespół Laocze.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No cóż, dawno nie było nic o rybach i z ryb. To może by takie wziąć na warsztat? Na przykład łososia? Występuje on głównie w północnej części Atlantyku, w rzekach Ameryki Północnej, w Europie, od Portugalii po Morze Białe i Północne oraz Bałtyk. W jeziorach Ładoga i Onega jest również wyłącznie jako ryba słodkowodna. A jakie ma plusy, zapytacie? Łosoś jest bardzo dobrym źródłem składników mineralnych, takich jak potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, fosfor, selen i witamin z grupy B, od B1 do B12, witaminy D, E i A. A ilość kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w 100 gramach łososia odpowiada ponad 100% zapotrzebowania na ów składnik dobowy dla dorosłego człowieka. Łosoś wyraźnie zmniejsza poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi. A jako, że w naszym regionie geograficznym wciąż spożywamy za mało omega-3 kwasów tłuszczowych, wypartych przez wszechobecny omega-6, warto spożywać łososia oraz inne tłuste ryby morskie, również bogate w kwasy omega-3. Choć przyznać trzeba, że nieco się obecnie poprawiło w Polsce i jest to mimo wszystko ze względu na ceny chyba ryba numer jeden spośród u nas spożywanych mimo swojej tłustości. 100 gram tej ryby to około 200 kilokalorii. Z powodzeniem może być również spożywana przez osoby będące na diecie odchudzającej. I to nasz bohater numer jeden, czyli łosoś. Drugim dzisiejszym bohaterem będzie nasz stary znajomy, czyli szparak. Pisałem już o nim wiele, mówiłem o nim wiele i o jego stareńkiej historii. O walorach dietetycznych wiecie sami dużo. Teraz wspomnę tylko jeden, no powiedzmy taki kuchenny efekt. Szparagi warto jeść, bo od wieków uważane są za silny afrodyzjak. A tak na marginesie, to szparagi występują w trzech kolorach, zależnie od ich nasłonecznienia podczas wzrastania. Najbardziej popularne są szparagi białe, które swój kolor uzyskują poprzez uprawianie ich w specjalnych kopcach. Szparagi zielone to duże nasłonecznienie i te właśnie najdelikatniejsze będą nam dzisiaj potrzebne. A oto składniki. 2 pęczki zielonych szparagów, 500 g świeżego łososia, 2 łyżki czarnuszki, 1 łyżka klarowanego masła, 3 łyżki masła śmietankowego, 400 g śmietany 30%,

0: wszystko przez około 10 minut, sprawdzając ich twardość widelcem. Powinny być chrupkie. W tym czasie rozpuszczamy na rozgrzanej patelni klarowane masło, wsypujemy łyżkę czarnuszki i przesmażamy przez 2-3 minuty. Następnie układamy na niej opruszonego obficie czarnym, świeżo tłuczonym pieprzem i czarnuszką łososia, pokrojonego mniej więcej na 3-4 porcje. Smażymy z każdej strony, zaczynając od tej ze skórą, przez około 3-4 minuty i wykładamy na talerz. Rozpuszczamy masło na czystej patelni i dodajemy na jego pełnym rozpuszczeniu śmietanę i 2-3 szczypty soli. Mieszamy intensywnie, odcedzone szparagi tniemy na połowę, zostawiając główki, a pozostałą część wrzucamy na patelnię i tym razem już delikatnie mieszamy z sosem. Wykładamy łososia na podgrzany talerz, obok szparagi z dużą ilością sosu. Dodatkowo obok na talerzu same zielone główki, jako dekoracja. Może i przygotowanie rzeczywiście trwa trochę, ale uwierzcie mi, efekt na podniebieniu jest tego wart. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

nowość od Olden Witches na naszej antenie. Hold up, say what? Drodzy Państwo, zbliża się godzina 10, to oznacza, że będę się z Wami żegnał i dziękuję Wam bardzo za to, że spędziliście ze mną ten piękny, choć nieco pochmurny, piątkowy poranek. Liczę na to, że Wasz weekend będzie wspaniały, a następny tydzień zaczniecie z energią jak nigdy wcześniej albo jak zawsze, ale pod warunkiem, że ta energia zawsze jest na wysokim poziomie. Krzysiek Walter-Krzenek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, to była głowa do góry. No i kończymy z niemieckim zespołem Miss Mellow. Stwierdziłem, że troszkę zaszaleje kanonen na naszej antenie. Można się pobujać. To jest taka psychodela, która zawsze dobrze wchodzi. Dzięki śliczne, do usłyszenia i wspaniałego weekendu.

0: Trwają utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o Lubelskim Festiwalu Nauki oraz o konferencji IT Unplugged. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Rozpoczynamy od informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej. Niektóre kursy zostały skierowane na objazdy. Jest to związane z potrąceniem pieszego, do którego doszło na ulicy Gospodarczej. Linie 25, 34, 45, 47, 155 i 159 w kierunku ulicy Łęczyńskiej, Alei Witosa przejeżdżają przez ulicę Mełgiewską i Grafa z pominięciem ulic Gospodarczej i Hutniczej. Ponadto przystanki Kresowa 02 i Dworzec Północny 02 są nieobsługiwane. W kierunku ulicy Mełgiewskiej ruch odbywa się normalnie. Mniej niż 2 tygodnie pozostały studentom na zgłoszenie projektu. Największy Lubelski Festiwal Naukowy zaprasza do inicjatywy. Do 21 czerwca trwa przyjmowanie wniosków w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach od 19 do 25 września. Pomysły mogą zgłaszać pracownicy uczelni oraz instytucji współtworzących festiwal.
1: W przypadku projektów zgłaszanych przez studentów czy doktorantów obowiązuje dodatkowy warunek. Opiekunem projektu musi być pracownik jednostki współtworzącej festiwal. Sam proces rejestracji spoczywa na kierowniku projektu, który w tym celu musi utworzyć konto i wypełnić kartę zgłoszenia. W przypadku projektów studenckich kierownikiem jest odpowiedni pracownik naukowy lub opiekun danej organizacji.
0: Mówi Katarzyna Skałecka, rzeczniczka biura prasowego UMCS. Tegoroczna 22. edycja odbędzie się pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. Zgłaszane inicjatywy mogą mieć różnorodną formę popularyzacji nauki lub działalności kulturalno-artystycznej. Warsztaty, wykłady, laboratoria, eksperymenty czy gry naukowe. Co istotne, jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Odłącz rutynę, włącz wiedzę. Już 17 czerwca 2026 roku Lubelskie Centrum Spotkania Kultur stanie się Krajowym Centrum Debaty nad Przyszłością Cyfrowego Świata. Formuła drugiej edycji konferencji IT Unplugged przełamuje dotychczasowe schematy, dzieląc ponad 40 prelekcji na twardą inżynierię technologiczną oraz nurt skupiony na człowieku i liderstwie w kryzysie. Uczestnicy będą debatować m.in. o unijnych regulacjach AI Act, technologiach kwantowych oraz realnych metodach ochrony przed hakerami. Więcej o tym projekcie mówi Oliwia Wójtowicz, koordynator IT Unplugged.
2: To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Seliga oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
0: Poza tradycyjnymi wykładami organizatorzy zaplanowali sesję Business Speed Dating oraz kameralne spotkanie z prelegentami, stawiając na budowanie bezpośrednich relacji biznesowych. Za organizacją tego przedsięwzięcia stoi Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Lubelska Wyżyna Przemysłowa. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Dzieci nie będą się jednak nudzić, ponieważ w ramach akcji Lato w mieście przygotowano wiele atrakcji. Sezon rozpocznie otwarcie Rezerwatu Dzikich Dzieci 2026 już 27 i 28 czerwca, a przez całe wakacje na terenach Zielonych Rusałki na najmłodszych będą czekały dwie strefy. Dla dzieci powyżej 7 lat pod opieką strażników i strażniczek zabawy, a także rodzinna dla młodszych dzieci oraz ich opiekunów. Oprócz tego zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywne lato z taekwondo poprowadzi Lubelski Sportowy Klub Taekwon. Dzieci będą mogły także skorzystać z projektu Siatkówka plażowa z asem przygotowanego przez AS Lublin oraz z inicjatywy organizowanej przez Fundację Ośmiornicy Kreatywności Lato na Sławinie. Atrakcje będą także czekały w 20 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapisy na wydarzenia w ramach akcji Lato w mieście ruszają już dzisiaj. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Dzisiaj przed wyjściem z domu warto zabrać ze sobą parasol. Termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biomet korzystny.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
4: Tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
7: Najwięcej loka w mieście.

0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Witam w kolejnym odcinku Flesz Ekonomicznego. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski. Zapraszam. A dzisiaj w studiu dr Stefan Synkowski, Katedra Polityki Gospodarczej Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS, z którym pomówimy o pewnym raporcie. Witam w Radiu Centrum.
2: Dzień dobry.
1: Raport nosi nazwę, dość jednoznaczną. Niejawna polityka właścicielska państwa. Pan doktor jest jego współautorem. Właśnie, czym jest polityka właścicielska państwa i dlaczego taki przeciętny podatnik powinien się interesować tym, jakie państwo ma spółki, jakie ma udziały w tychże spółkach?
2: Polityka właścicielska państwa to jest zarządzanie i nadzorowanie tym, co państwo posiada, a węziej mówimy tutaj w tym raporcie o funkcjonowaniu różnego rodzaju przedsiębiorstw, które podlegają nadzorowi państwa. No i tutaj zaczynają się schody, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile na przykład takich przedsiębiorstw jest. Nie wiemy do końca zawsze, jakiego rodzaju to są przedsiębiorstwa. To znaczy oczywiście ludzie zarządzający tymi przedsiębiorstwami to wiedzą, tak? Ale ogół tego nie wie i właśnie o tym jest ten raport, między innymi.
1: W takim razie jak duża jest dzisiaj ta obecność państwa w polskiej gospodarce, chociażby na tle innych krajów europejskich, bo system słusznie miniony już dobrych parę dekad jest na szczęście za nami, ale okazuje się, że państwo dalej ma spore udziały.
2: Tak, no i właśnie, tutaj pojawia się pytanie, jak duży jest. No jeżeli chodzi o wkład w PKB albo zatrudnienie, to tak najściślej mogę powiedzieć, że to będzie około 15%. To jest bardzo ścisłe w kontekście tych danych, jakie posiadamy, jeżeli chodzi o zebrane, dlatego że mówimy tutaj nie tylko o tych przedsiębiorstwach, które bezpośrednio podlegają pod na przykład Ministerstwo Aktywów Państwowych albo w mniejszym stopniu pod inne ministerstwa, bo też takie przedsiębiorstwa są, ale także na przykład te przedsiębiorstwa, które podlegają pod te przedsiębiorstwa, są ich własnością, na przykład jako spółki córki. Tutaj można jeszcze te byty mnożyć, jeżeli chodzi o te byty prawne. Natomiast jeżeli to podsumujemy, to wyjdzie około kilkunastu procent i właśnie byśmy chcieli się dowiedzieć, ile dokładnie tego jest. I znowuż stąd właśnie ten raport i ten apel i jednocześnie też ten projekt ustawy, który w tym raporcie, do tego raportu jest dodany jako aneks.
1: Z naszej rozmowy może wynikać, że te udziały państwa to coś z natury złego, ale może są takie obszary działalności i gospodarki, w którym ta interwencja państwa, to, że państwo ma udziały, ma jednak znaczenie i jest ważne dla bezpieczeństwa.
2: Tak, no i znowuż, rzeczywiście można wskazać takie przedsiębiorstwa, od których nasze bezpieczeństwo zależy. No chociażby mówimy tutaj o takich przedsiębiorstwach, które produkują broń. Albo na przykład mówimy tutaj o Orlenie. Natomiast jeżeli pytamy w przypadku Orlenu mówimy oczywiście o kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Też często w tym kontekście mówi się na przykład o spółkach energetycznych, produkujących prąd. Natomiast to bezpieczeństwo w pewnym momencie zaczyna być takim słowem wytrychem, którym tłumaczy się posiadanie bardzo różnych spółek, bo poza tymi energetycznymi, poza paliwowymi, poza bankami, poza ubezpieczalniami, na przykład mamy spółki, które produkują armaturę. I spółka, która produkuje armaturę, należy do państwa i jest pod państwa kontrolą. Więc to jest prawdopodobnie jeszcze pozostałość po właśnie poprzednim systemie, kiedy pod koniec PRL-u to tych przedsiębiorstw było około 9,5 tysiąca. Chociaż też dokładnie tego nie wiadomo, ale to już zostawmy na boku. Natomiast dzisiaj tych spółek będzie powiedzmy kilkaset prawdopodobnie. Tych, które bezpośrednio podlegają, to będzie około 300. Natomiast tych, które pośrednio plus właśnie te spółki córki i tak dalej, to będzie ich pewnie gdzieś pod 1000, no ale znowu wracamy do tego punktu wyjścia. Więc ten raport jest też o tym, że nikt nam się nie tłumaczy z tego, dlaczego te spółki są państwowe. A jak się nikt nie tłumaczy, no to zawsze można właśnie wrzucić to do szufladki bezpieczeństwo i wytłumaczyć, że ta spółka to na pewno musi być państwowa, choć w wielu innych krajach różnego rodzaju spółki, które w Polsce państwowe są, tam państwowe niekoniecznie są. A są kraje, w których regularnie co roku rządzący muszą raportować, muszą informować, dlaczego dana spółka jest państwowa, jakie cele wypełnia. No i wtedy wiemy, tak? Możemy ocenić, czy dana spółka dobrze funkcjonuje, dobrze te cele wypełnia, czy też nie. No a u nas, no to wiemy, że takie są. Wiemy, że pewne cele wypełnia, ale już często tak konkretnie, no to już nie wiadomo.
1: Mamy to wyrażenie wytrych, czyli bezpieczeństwo narodowe. W takim razie bardzo łatwo będzie podważyć to, żeby upubliczniać działalność pewnych spółek. No bo skoro to jest branża zbrojeniowa, no to państwo nie będzie chciało się chwalić w tym, czy spółce idzie dobrze, czy idzie źle. W takim razie jak to wygląda na Zachodzie, chociażby w przypadku takich krytycznych elementów gospodarki, jak możemy zrobić, aby w Polsce faktycznie ograniczyć to, no mówiąc kolokwialnie, kolesiostwo?
2: Tu właśnie pytanie, jakiego rodzaju informacje możemy znać. No tak na dobrą sprawę wiele tych informacji już jest dostępnych, tylko no właśnie nie są dostępne w jednym miejscu. Wiemy na przykład, czy dane spółki osiągają zyski, czy mają straty, przy czym no znowu, jeżeli mówimy na przykład o takich celach jak bezpieczeństwo, ale możemy tych celów, przecież spółki mogą mieć też różne inne cele, bardziej społeczne, niektóre bardziej finansowe, są w innych krajach wręcz czasami uzasadnieniem dlatego, że państwo posiada jakąś spółkę, jest to, że przynosi ona zysk. Można dyskutować, czy państwo powinno być przedsiębiorcą, czy nie, ale mamy twardo wtedy powiedziane i wiemy, z czym dyskutujemy. Część z tych spółek jest obecna na giełdzie i już giełdzie papierów wartościowych w Warszawie chociażby i już musi bardzo konkretne informacje przekazywać swoim akcjonariuszom i tym, którzy by ewentualnie chcieli tymi akcjonariuszami zostać. Także ja myślę, że tu z punktu widzenia interesu państwa nie ma jakiegoś zagrożenia. Raczej zagrożenie jest właśnie, jeżeli chodzi o tą kwestię kolesiostwa, tego, że być może trzeba by czasami się z niektórymi spółkami pożegnać, być może w niektórych spółkach uszczuplić liczbę na przykład osób zatrudnionych. Już nie mówię tutaj o pracownikach, prawda, ale chociażby na jakichś bardziej kluczowych stanowiskach. Być może niektóre spółki trzeba byłoby połączyć. Także wiedza pomaga w tym, żebyśmy mogli jako obywatele kontrolować polityków i to, co robią z tym, co jest naszym wspólnym dobrem, bo to, że jakaś spółka należy do państwa, to nie znaczy, że jest spółką należącą do polityków, tylko do wszystkich obywateli.
1: W raporcie znalazły się też rekomendacje i konkretne zalecenia, w jaki sposób tę sytuację poprawić, czego one dotyczą i czy są realne do wdrożenia w najbliższym czasie.
2: Więc to są przede wszystkim dwie grupy. Ja opowiem o nich tak bardzo ogólnie. One są oczywiście tam szczegółowo opisane, ale po pierwsze zależy nam na tym, żeby rządzący stworzyli katalog spółek, które do państwa należą. Z drugiej strony, na przykład obecnie spółka PKO S.A. formalnie nie jest państwowa, ponieważ należy do PZU. No a że PZU już jest pod kontrolą państwa, no to siłą rzeczy wtedy PKO S.A. również jest pod kontrolą państwa. Także zależy nam po pierwsze na tym, żeby to uporządkować. No zaczynając od tych spółek, które bezpośrednio należą do państwa, kończąc na właśnie spółkach, córkach, wnuczkach i innego rodzaju podmiotach, na przykład agencjach. Natomiast druga grupa tych obowiązków, które chcemy na polityków nałożyć, to jest kwestia właśnie uzasadnienia. Każda spółka ma mieć uzasadnienie, dlaczego ona jest państwowa, jaki ona cel wypełnia. No bo często mamy na przykład informacje w różnego rodzaju aktach prawnych, czy w statucie spółki, w jakichś regulaminach, że na przykład wypełnia ona misję publiczną. Kropka. I nie wiemy dokładnie, jakiego rodzaju to chociażby misja publiczna jest, a chcemy wiedzieć konkretnie, ta spółka jest od tego i tego, no i potem my ją rozliczamy. Wiemy, że na przykład w związku z tym, że ta spółka dba o bezpieczeństwo energetyczne Polaków, no to na przykład nie wymagamy od niej maksymalizacji zysków. Przykładowo. A może jakaś inna rzeczywiście taki cel ma. Po to, żeby, bo jak spółka zarabia, no to później udziałowcy dostają dywidendę, w tym również udziałowiec państwowy.
1: Raport wydało Forum Obywatelskiego Rozwoju. Do pobrania jest oczywiście w całości na stronie for.org.pl, a raport nosi nazwę Niejawna polityka właścicielska państwa. Do całości oczywiście odsyłam. A moim i waszym gościem był dr Stefan Sękowski. Dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja również się żegnam. Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Tego i poprzednich odcinków Flash Ekonomicznego wysłuchacie oczywiście również w formie podcastu. Udanego piątku, udanego weekendu i do usłyszenia.
0: Audycja powstaje.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: To całkiem urocze.
2: Co jest urocze?
1: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
3: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
10: Centrum.
11: Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystent.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
7: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Reklama.
10: Radio Centrum.
11: Najwięcej lokowniście!

Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 13. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na dzisiejszy ośrodek Roka. To, co dzisiaj nas czeka, to przede wszystkim obalanie mitów. Udowodnimy, że gry komputerowe nie są takie złe, jak mówią, bo mają na nas bardzo korzystny wpływ. Kolejna sprawa, jakiej się przyjrzymy, to to, czy więzienie może okazać się słodką nagrodą. Do tego zabiorę was na przejażdżkę piekielnym autobusem, a na deser powiemy sobie o gubieniu własnych słów. To wszystko zaserwowałem wam z odrobiną tajemnicy, ale spokojnie, z czasem krok po kroku będziemy te tajemnice odkrywać. A już teraz nasz ośrodek Roka, zaczynamy od God the Life.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
8: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Radio Centrum.

Like a Stone już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 15 minut po godzinie 13. Pora oczywiście na naszą kartkę z kalendarza. A w dzisiejszej kartce w święto, które dla wielu kobiet jest niemal równie ważne co termin wypłaty. A przed nami dzień stylisty paznokci. I choć brzmi to niepozornie, to jest to taki zawód, który od lat trzyma świat dosłownie w garści. No bo w końcu kto inny potrafi sprawić, że zwykłe dłonie mogą stać się wizytówką, tematem rozmów, no i przy okazji obowiązkowym elementem zdjęcia z kawką. Jakby nie patrzeć, styliści paznokci to tacy trochę artyści, trochę psychologowie, no i trochę też magicy. Tu coś dodadzą, tam coś podpowiedzą. Są takie dni, kiedy nowa fryzura może cieszyć, ale wszystkie panie oczywiście doskonale wiedzą, że świeżo zrobione pazurki cieszą jeszcze bardziej. I nagle trzeba wszystko zrobić dokładniej i wolniej, zapinać kurtkę ostrożniej, szukać kluczy delikatniej, no i co najważniejsze, postarać się o to, by każdy zobaczył efekt końcowy, ale tak zupełnie przypadkiem.

Lipstick on the Glass i ma nam w Akademickim Radiocentrum. Słuchajcie, są takie newsy, które brzmią trochę jak wymówka, ale wbrew pozorom mają całkiem solidne naukowe podstawy. I właśnie do takich newsów należy chociażby temat grania w gry komputerowe. Więc teraz wszyscy ci, którzy grają, czy to chłopaki, czy to dziewczyny, jeśli usłyszycie tekst "o patrz, znowu ten albo ta gra w te gry", to co teraz wam powiem, możecie na przyszłość potraktować jako taką trochę tarczę, bo z najnowszych badań wynika, że to wcale nie jest tylko takie zwykłe siedzenie przed ekranem, wręcz przeciwnie, granie może wzmacniać naszą pamięć, poprawiać przy tym koncentrację i rozwijać logiczne myślenie. Czyli w praktyce działa trochę jak taka siłownia, tylko że zamiast hanty jest klawiatura, pad i czasem bardzo emocjonalne reakcje na własne błędy. Mózg w trakcie grania ma tak naprawdę pełne ręce roboty, bo trzeba podejmować decyzje w ułamku sekundy, analizować sytuację, przewidywać ruchy przeciwnika, no i jeszcze przy okazji pamiętać, gdzie się było przed chwilą. W skrócie, trening wielozadaniowości w trybie hardcore. I co ciekawe, badania wskazują też na pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie, bo okazuje się, że te wszystkie, jeszcze jedna runda, no już kończę, mogą mieć też swoje takie naukowe uzasadnienie. Oczywiście nikt nie obiecuje, że nagle każdy zostanie jakimś mistrzem strategii życiowych, ale wygląda na to, że mózg gracza wcale nie próżnuje. On po prostu pracuje w trybie, który no nie zawsze zrozumieją osoby z zewnątrz. No i trzeba takie osoby zrozumieć. Dajcie im szansę.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Rolling Stones i Indie Stars już za nami na 98.2 FM. Słuchajcie, informacja natury organizacyjnej. Z przyczyn od nas niezależnych koncert zespołu Damask, który miał odbyć się na naszej scenie w centrum, niestety zostaje odwołany. Wielu z Was czekało na to spotkanie i tym bardziej jest nam przykro, że nie będziemy mogli wspólnie spędzić tego muzycznego wieczoru. Mamy także nadzieję, że z zespołem Damask będzie okazja spotkać się w lepszych okolicznościach.

Hey Stupid i Alice Cooper już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 6 minut do godziny 14. Słuchajcie, z reguły robi się wszystko, żeby uniknąć kłopotów. Ale bohater historii, którą już za sekundę usłyszycie, postanowił pójść chyba w nieco innym kierunku, tym bardziej, że chyba nie do końca świadomie. Jak to się potoczyło? Pewien mężczyzna postanowił obrabować bank. I nie obrabował go dla fortuny, nie dla luksusowego życia, a podobno po to, żeby trafić do więzienia i odpocząć od żony. Tak, to ostatnie to chyba główny powód całej akcji. Plan wydawał się prosty. Przestępstwo, proces, kraty, 3 posiłki dziennie i trochę świętego spokoju. Tymczasem przekorny los spojrzał na ten pomysł, nawet może się tam uśmiechnął pod nosem i sobie tak powiedział, ha, a może odwrotnie. Idąc dalej, nadszedł sądny dzień, a sędzia skazał mężczyznę na areszt domowy. No właśnie, areszt domowy. Czyli człowiek próbował wyprowadzić się do więzienia, a sąd oficjalnie nakazał mu zostać w salonie. Mogę sobie tylko wyobrazić ten moment, kiedy usłyszał wyrok zamiast proszę wstać, oskarżony opuści salę pod eskortą. Było raczej proszę wracać do domu, no i się nigdzie nie ruszać. Trzeba przyznać, dawno już nie było historii, w której więzienie mogłoby się wydawać taką słodką nagrodą pocieszenia. A areszt domowy? Główną karą.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Dreamer już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach 15 minut po godzinie 14. Wiadomość dla wszystkich miłośników komunikacji publicznej, zjawisk paranormalnych, no i oczywiście numerologii, bo na trasę powraca słynny autobus 666, który połączy Kraków z Helem, przejeżdżając jeszcze przez Warszawę. Tutaj uruchamiamy wszyscy naszą wyobraźnię. Stoicie na przystanku, dajmy na to późnym wieczorem, i nadjeżdża autobus, a na wyświetlaczu wielkimi cyframi 666. Pierwsza myśl: o, autobus przyjechał. A druga: ale kto właściwie przyjechał? No, niektórzy twierdzą, że to zwykły autobus dalekobieżny. Inni podejrzewają, że ktoś w dziale planowania tras miał wyjątkowo dobre poczucie humoru. No a są też tacy, którzy zastanawiają się, czy przypadkiem palców nie maczał w tym sam Lucyfer. Zwłaszcza, że trasa jest zastanawiająca. Kraków, Warszawa, Hel, niczym autobus piekieł bram. Do tego wszystkiego możecie sobie jeszcze wyobrazić taki komunikat końcowy dla wszystkich pasażerów. Prosimy przygotować bilety do kontroli. Dusze pozostają przy właścicielach. Życzymy miłego pobytu w zaświatach.

Smells Like Teen Spirit i Nirvana już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 14:28. Słuchajcie, jest takie zjawisko, które jestem pewien, że zna absolutnie każdy. Rozmawiacie ze znajomymi, opowiadacie jakąś świetną historię, wszystko idzie idealnie. I nagle, no właśnie, nagle brakuje no tego słowa. Jest gdzieś w głowie, czai się gdzieś za rogiem pamięci, prawie je widać, prawie je słychać, ale za nic nie chce wyjść na światło dzienne. No i okazuje się, że ten moment ma swoją fachową nazwę. To letologika, czyli zjawisko polegające na tym, że nie możemy przypomnieć sobie potrzebnego nam słowa, choć jesteśmy przekonani, że już mamy je gotowe do powiedzenia. No i tutaj zaczyna się cała językowa gimnastyka. Dla przykładu, podaj mi ten do krojenia chleba, ten taki metalowy. I tak dalej. Najciekawsze jest to, że mózg w takich sytuacjach zachowuje się trochę jak taki złośliwy bibliotekarz, bym to nazwał. Wie dokładnie, gdzie leży potrzebne słowo, ale uznaje, że wydanie go potrwa trochę dłużej. No a potem oczywiście, kiedy już nie trzeba tego słówka, no to nagle nam się ono już przypomina. Gdzieś, nie wiem, pod prysznicem, w kolejce do sklepu, albo w nocy, gdzieś już po północy. Jak już nikomu to nie jest potrzebne. A teraz, przepraszam, no właśnie, zapomniałem. Jak to się nazywa? No wiecie, a no tak, Ambulance i Theory of a Dead Man już teraz na 98,2 FM.

0: Azja.
1: Ohayo.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Postcards from a Young Man już za nami na 98 i 2 FM. Słuchajcie, informacja natury organizacyjnej. Z przyczyn od nas niezależnych koncert zespołu Damask, który miał odbyć się w ramach naszej sceny w centrum, niestety zostaje odwołany. Wielu z Was czekało na to spotkanie i tym bardziej jest nam przykro, że nie będziemy mogli wspólnie spędzić tego wieczoru pełnego muzyki. Mamy nadzieję, że z zespołem Damask będzie okazja spotkać się w lepszych okolicznościach.

Na zegarach wybiła nam godzina 14:46. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. One Republic wracają do Polski i właśnie od tego zespołu zaczniemy dzisiejszą imprezę FM. To świetna wiadomość dla fanów dużych, stadionowych brzmień z rockowym pazurem. One Republic, amerykański zespół, który łączy pop z rockową energią i stoi za takimi hitami jak Counting Stars, Apologize czy I Ain't Worried, czyli piosenkami, które zna się od pierwszych sekund, jeśli nawet nie pamięta się ich tytułu. Charakterystyczne brzmienie, mocne refreny i Ryan Tedder, którego wokalu nie da się pomylić z nikim innym. To ich znak rozpoznawczy. I teraz najważniejsze. One Republic wystąpią w Polsce w ramach trasy From Europe with Love. Jeśli chcecie wieczoru pełnego hitów, które śpiewa się razem z całą areną, to jest ku temu powód, by wziąć udział. Ich koncert odbędzie się 30 czerwca na Tauron Arena Kraków. Przechodzimy dalej. Na mapie polskich koncertów pojawia się wydarzenie, które od razu przyciąga uwagę fanów cięższego brzmienia. Do Fabryki Kultury Zgrzyt wkracza Phil Campbell Buster's Sons, zespół zbudowany wokół legendy gitarowego świata, który wciąż wybrzmiewa w ich muzyce bardzo, bardzo wyraźnie. Można się spodziewać solidnej dawki rocka i metalu w klasycznym, bezkompromisowym wydaniu. Będzie głośno, będzie energicznie i bez zbędnych ozdobników. W ich setach nie brakuje przede wszystkim odniesień do korzeni, ale też świeżego składu, który nadaje całości nową dynamikę, a przy tym wejścia w klimat i wyjścia z niego z lekkim szumem w uszach. Całe wydarzenie będzie miało miejsce 30 lipca o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13. Wisienka na torcie na koniec. Jeśli lubicie metal, który łączy mocne riffy z chwytliwymi melodiami, to warto zwrócić uwagę na Slave Keeper, zespół pochodzący z Lublina, poruszający się na pograniczu hard rocka i heavy metalu. Ich znak rozpoznawczy, charyzmatyczny i wyrazisty wokal, gitarowe harmonie, no i oczywiście koncertowa energia, która świetnie sprawdza się na żywo. Grupa promuje właśnie swój najnowszy album Podwójna Gra, a już jutro zagrają finał trasy w klubie Graffiti. Warto zapisać sobie ten adres, jeśli poszukujecie dawki solidnego gitarowego grania z charakterem. Zapowiada się prawdziwa uczta dla fanów mocniejszych brzmień. Przypominam, koncert Slave Keeper będzie już jutro w klubie Graffiti o godzinie 19. Radio Centrum.

Lori Days na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. Na zegarach wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 15. To oznacza, że dobijamy do brzegu i nasz ośrodek roka również dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami. Już za chwilę wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Tuż po nich godziny szczytu, w trakcie których towarzyszyć Wam będzie dzisiaj Jakub Gryz. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Klasycznie życzę dobrego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Drodzy słuchacze, na zegarach będziemy mieli już godzinę 15, więc bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Co dalej z zagospodarowaniem przestrzennym Lublina? O tym za chwilę. Powiemy także o cenach paliw na weekend oraz współczesnych trendach w turystyce.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Wdrażanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w Lublinie wchodzi w kolejną fazę. Upłynął termin składania formalnych wniosków. Jego opracowanie i wprowadzenie wynika ze zmian w krajowych przepisach. Nowy plan ogólny zastąpi stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują do końca czerwca tego roku. Ma on określać główne zasady wykorzystania terenów. 12 czerwca o godzinie 12 upłynął termin składania formalnych uwag przez mieszkańców Lublina. Jak informuje zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw inwestycji i rozwoju Tomasz Fulara, nie oznacza to końca konsultacji z lublinianami.
2: My możemy teraz zrobić dodatkowe jeszcze spotkania z mieszkańcami, wyjaśnić, wysłuchać. Można będzie na tych spotkaniach dalej wyartykułować swoje zdanie i ostateczny termin, też zakreślony ustawą, będzie dotrzymany. Te ewentualne sygnały, które będą, mogą być też przez nasze służby w jakiejś formule uwzględnione.
1: Po zakończeniu spotkań z mieszkańcami Urząd Miasta planuje zwołać specjalną sesję Rady Miasta poświęconą nowemu planowi. Ma się ona odbyć pod koniec sierpnia. Kierowcy ponownie sięgną głębiej do kieszeni. Znamy maksymalne ceny paliw na weekend. Zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez Ministerstwo Energii, za litr benzyny PB95 zapłacimy nie więcej niż 6,04 zł, co stanowi wzrost o 6 groszy. Z kolei PB98 podrożała o 3 grosze i ma kosztować najwyżej 6,58 zł. Warto zauważyć, że o 3 grosze zwiększył się także koszt oleju napędowego. Cena za litr to 6,40 zł. Dodajmy, że 15 czerwca przestaje obowiązywać rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Jak dotąd nieznana jest przyszłość tego projektu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jakie są współczesne trendy w turystyce? Dowiedzieliśmy się o tym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
3: Za nami piąta ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pod tytułem Współczesne trendy w turystyce. Szansy, perspektywy, zagrożenia. Tegoroczna edycja skupiała się na współczesnym turyście, jego doświadczeniach, motywacjach oraz wyborze rodzaju podróżowania dopasowanego do konkretnej osoby. Nie zabrakło także kwestii lokalnych, o czym wspomina Oliwia Stawowa, członkini studenckiego koła naukowego turystyki i rekreacji Globetrotter.
4: Są też tematy dotyczące regionu Lubelszczyzny, które skupiają się m.in. na Roztoczu. Mamy też właśnie obiekty muzealne oraz też w sesji posterowej mamy tematy dotyczące rozwoju turystyki kajakowej oraz trampingowej na przykładzie Roztocza.
3: Na konferencji poruszano też temat mediów społecznościowych, mających wpływ na wybór destynacji oraz o turystyce niszowej, m.in. winiarskiej czy duchowej. Swoje spostrzeżenie na problematykę miał okazję zaprezentować szeroki wachlarz prelegentów z całej Polski.
4: Wśród prelegentów mamy bardzo dużo uczestników, którzy zgłosili się do nas właśnie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z różnych wydziałów. Mamy m.in. właśnie nasz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz mamy także przedstawicieli z innych uniwersytetów, także w Lublinie, jest Uniwersytet Przyrodniczy oraz przyjeżdżają do nas turyści z różnych zakątków Polski. Mamy osoby z Uniwersytetu w Katowicach, w Suchej Beskidzkiej.
3: Konferencja objęła 17 referatów oraz sesję posterową zawierającą 11 plakatów. Wydarzenie odbyło się pod patronatem rektora UMCS, profesora doktora habilitowanego Radosława Dobrowolskiego.
0: Sprawdźmy, co się dzieje za naszymi oknami, a wszystkie prognozy sugerowałyby, że szykuje nam się teraz ulewa. No nie za bardzo, na razie jest dosyć słonecznie. Temperatura w okolicach 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Świeżo tutaj.

sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie.

0: jasnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: No i oczywiście to czas, żeby się z wami przywitać. 6 minut po godzinie 15. Jakub Gryz z tej strony. No i zaczynamy piątkowe wydanie Godzin Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dziś sama świetna muzyka. W sumie jak zawsze. Od czego w sumie zaczynamy? Od The Killers. Będzie rzeczywiście dosyć zabójczy kawałek. Somebody Told Me na 98 w FM.

potężny kawałek. Dying to Love od zespołu Bad Omens, 13 minut po godzinie 15. Bad Omens swoją drogą zagrają już niebawem na żywo w Polsce w ramach Summer Punch Festival o 18 i 19 czerwca, ale o Summer Punchu teraz nie będziemy gadać, bo porozmawiamy sobie o wydarzeniu no, prawdopodobnie najważniejszym, jeżeli chodzi o ten miesiąc, a mianowicie o scenie w centrum. Drodzy słuchacze, niestety, ale muszę poinformować, że zbliżająca się scena, która została zaplanowana na 18 czerwca, musi zostać też i niestety odwołana z powodów kompletnie niezależnych od nas, ani też od muzyków zespołu Damask. Niestety ci nie mogą się pojawić już no, równo za tydzień. Przepraszamy, ja teraz, może tego nie widać, ale zachowuję się jak przeciętny japoński przedsiębiorca, jak coś popełni złego i kłaniam się naprawdę w ramach przeprosin. Spokojnie, scena w centrum wróci, aczkolwiek dopiero w nowym sezonie. A teraz w ramach przeprosin myślę, że możemy po prostu sobie sprawdzić klasyk Guns N' Roses. You Could Be Mine na 98.2 FM.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Dzieje złotego. W kolejnych latach 2004, 5, 6 i 7 ukazywały się monety zaprojektowane przez Ewę Tyckarpińską i Andrzeja Nowakowskiego, gdzie na współczesnej, numizmatycznej, srebrnej monecie 10-złotowej znajdował się wizerunek jednej z monet z okresu międzywojennego. Była to żniwiarka, charakterystyczna dziewczyna, włosy splecione w warkocz, chustka na głowie, kłosy zboża w tle. Był żaglowiec, była Polonia, czyli nawiązanie do takiej renesansowej kobiety z przepaską na głowie, stylizowanej trochę na królową Jadwigę. No, dlatego, że modelka, która pozowała do tej monety, pozowała również do sarkofagu królowej Jadwigi, stąd te skojarzenia. Był też wizerunek Nike. Ale dzieje złotego stają się dla mnie pretekstem do zastanowienia się i opowiedzenia o tym, jak to się stało, że w okresie międzywojennym ten złoty został wprowadzony. Jak to się stało, że najpierw do wielkiej inflacji doszło, a potem jak się udało z tej wielkiej inflacji wykaraskać i wyprowadzić gospodarkę i system finansowy Polski na prostą. No, co prawda niedługo to trwało, wielki kryzys gospodarczy dość szybko w Polsce się pojawił. Niemniej te kilka lat, kilka najlepszych lat między 25 a 29 rokiem dla rozwoju gospodarczego Polski, dzięki reformom monetarnym udało się przetrwać, udało się przeżyć i z sukcesem wykorzystać. Historia sięga I wojny światowej, bo jak wiadomo, żeby prowadzić wojnę, potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Wszystkie państwa, które brały udział w wojnie, zastanawiały się, skąd te pieniądze brać. Pomysły na to bywały różne. No najprostszym rozwiązaniem, chociaż wcale nie najpowszechniej wykorzystywanym, było wydrukowanie dodatkowej liczby banknotów. Dlaczego niepowszechnie wykorzystywanym? A ponieważ, dlatego, że XIX wiek i początek XX wieku to jest system waluty złotej, opartej o rezerwę cząstkową, czyli ilość banknotów w obiegu była pochodną wartości złota w skarbcach banku centralnego, była pochodną i jeszcze na dodatek każdy banknot był wymienialny na złoto. Więc jeśli tych banknotów wymienialnych na złoto w obiegu pojawiło się za dużo, to pojawiało się ryzyko, że nastąpi run na kasy, tym razem niezwykłych banków, a banku centralnego. Wszyscy będą chcieli wymienić te banknoty na złoto i okaże się, że złota tego nie ma. Więc z tą emisją pieniądza papierowego, zwłaszcza tego pieniądza bankowego, to dość ostrożnie. Emitowano pożyczki, obligacje, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, pożyczano za granicą, różne metody stosowano. Niemniej we wszystkich krajach, które wyszły zwycięsko bądź jako kraje przegrane z I wojny światowej, inflacja po zakończeniu wojny się pojawiła. W różnej skali. Największa inflacja była w tych krajach, które wojnę przegrały, czyli Niemcy i hiperinflacja niemiecka, która właściwie zmiotła i tak osłabioną wojną gospodarkę niemiecką, ale to i nowe państwa, które powstały po rozpadzie Austro-Węgier, czyli Austria i Węgry, też kraje z potężną inflacją powojenną. No i Polska znalazła się w tym gronie czterech krajów, w których inflacja po zakończeniu I wojny światowej była najwyższa. Dlaczego ta inflacja była taka w Polsce wysoka? Skąd ona się taka wysoka wzięła? No przecież to nie Polska, nie rząd polski, nie bank centralny polski finansował wojnę, to nie on drukował pieniądze, bo jego jeszcze nie było. Wzięła się stąd, że w Polsce tak naprawdę wojna nie zakończyła się w 18 roku. Te spory i walki o granice trwały jeszcze przez kolejne lata. I oczywiście nam od razu do głowy przychodzi wojna polsko-bolszewicka i to, co się działo na granicy wschodniej. Ale nie można zapomnieć, że w Wielkopolsce powstanie wybuchło w grudniu 18 roku i walki o przynależność tego terenu do Polski trwały jeszcze przez kolejne miesiące. Że Polska wiodła spór z Czechosłowacją o Zaolzie i Jaworzynę na Spiszu. To były ziemie sporne i tam też się toczyły walki. Że Śląsk i powstania śląskie i plebiscyt na Śląsku to jest jeszcze pieśń przyszłości, a i sytuacja na północy, czyli plebiscyt na Warmii czy status wolnego miasta Gdańska nie były jasne. A więc toczyły się działania wojenne, a żeby prowadzić wojnę potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Rząd potrzebuje tych pieniędzy. W okresie międzywojennym pozyskanie pieniędzy przez rząd było dość proste. Rząd zaciągał kredyt w banku emisyjnym, czyli otwierał rachunek kredytowy. I tak się zdarzyło też w Polsce, rząd miał otwarty rachunek kredytowy w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. I wraz z pojawianiem się potrzeb wydatkowych, z pojawianiem się deficytu budżetowego, mówiąc językiem współczesnym, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa uruchamiała kolejne środki na potrzeby rządu. No i nieuchronnie i działania wojenne, ale i zbieg innych okoliczności związanych z odbudową państwa doprowadził do tego, że kredyt rządu w banku emisyjnym w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej był ogromny, a ludność borykała się z inflacją, która pod koniec 2023 roku osiągnęła 35 000%.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: 26 minut do godziny 16. Ruszamy z przeglądem informacji drogowych. No i na początek informacja priorytetowa, mianowicie droga w stronę Alei Sikorskiego jest teraz całkowicie zamknięta. Mówimy tu konkretnie o drodze w stronę od Ronda Krwiodawców w związku z wypadkiem, więc już teraz szukajcie objazdu, jeżeli ruszacie w tamtą stronę. Dalej jedziemy. Głębokie jest całkowicie zakorkowana droga w każdą stronę, z tego co widzę. Identycznie sytuacja ma się w Alejach Racławickich. Aleja Tysiąclecia i droga w stronę Ronda Dmowskiego jest też na ten moment zakorkowana. Fabryczna również w każdą stronę. No i niezmiennie, jak zawsze w godzinach szczytu, ulica Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II na ten moment jest zakorkowana. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Reklama.
8: Centrum.

Ciekawe nazwy zespołu. Catfish and the Bottleman na 982 FM, kawałek Kathleen. Za nami już można powiedzieć, a przed nami można powiedzieć, że rozszerzenie informacji drogowych. Otóż, jak dobrze wiecie, często wspominamy, praktycznie zawsze w sumie, że ulica Fabryczna jest zawsze też zakorkowana. No to mamy dobrą wieść dla kierowców, bo jak się okazuje, radny miasta Lublin, czyli Marcin Jakubczyk, zwrócił się do prezydenta miasta z interpelacją w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu przy rondzie lubelskiego Lipca 80. Chodzi o wprowadzenie warunkowego skrętu w prawo dla kierowców jadących od strony ulicy Fabrycznej. Czy to może rzeczywiście pomóc, czy to przejdzie. Szczerze powiedziawszy, nie powiem, bo nie znam się na ruchu drogowym, ale dobrze byłoby, żebyśmy wspominali jak najmniej o tym, że te okolice są zakorkowane.

Sporo osób jednak powiedziałoby, że na miłość nigdy nie jest za późno. Too Late for Love od zespołu Def Leppard na antenie akademickiego Radia Centrum. No zespół, który jest niemalże, no można powiedzieć, długowieczny. Grałem jeszcze od lat 70. do dziś, no ale też są niezwykle stabilni, jeżeli chodzi o sam skład zespołu, bo ten się utrzymuje, właściwie jest taki sam, od ponad 34 lat. No i ostatnio wokalista zespołu, czyli Joe Elliott, udzielił wywiadu, w którym właśnie dostał pytanie, jaki jest przepis na długowieczność zespołu Def Leppard. To on stwierdził, że przepis jest naprawdę prosty, bo po prostu muzycy są przyjaciółmi i łączy ich, można powiedzieć, wspólne poczucie humoru. No same dobre rzeczy, słodko aż się zrobiło, można powiedzieć. No ale też, żeby było jeszcze słodziej, bardziej słodko, no to Elliott dodał, że pracują nad nowym albumem, którego premiera szykuje się na przyszły rok. No i też będzie trasa koncertowa. Same dobre rzeczy, no i sama dobra muzyka też będzie w Radiu Centrum. Tea Love, chłopaki nie płaczą.

No to świeży kawałek od Nothing But Thieves na 98.2 FM, czyli Evolution. No i tytuł, można powiedzieć, że adekwatny do treści, bo rzeczywiście numer o ewolucji zespołu i też trochę taki jest to swoisty powrót do korzeni, gdyż kawałek nagrano w tym samym studiu, co ich debiut. Swoją drogą, to jest też kawałek, który zapowiada ich nowy album, czyli Stray Dogs, premiera 25 września. To było o nowościach muzycznych, a my za chwilę sobie sprawdzimy po prostu nowości w ramach wydarzeń po godzinie 16. Zostańcie z nami.

0: zespół Boston Manor. Dorzucę do pieca kawałkiem Hits Me Up na 98 FM, a na zegarach mamy już równo 16. Drodzy słuchacze, sprawdźmy sobie wydarzenia.
1: Duże utrudnienia w ruchu na weekend, o tym za chwilę. Powiemy także o projekcie wsparcia rehabilitacyjnego oraz międzynarodowym skrzyżowaniu kultur.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Szykują się duże utrudnienia na lubelskich drogach. W weekend większość ulic może być czasowo nieprzejezdnych. Weekendowe wydarzenia rozpocznie bieg o nazwie Nocna Piątka, który odbędzie się w sobotę w godzinach od 22 do 23 przy całkowicie wyłączonym ruchu drogowym. Uczestnicy zawodów przebiegną trasę z Placu Teatralnego przez między innymi Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście czy ulicę Okopową, kończąc na mecie przy Placu Teatralnym. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przewidział z tej okazji objazdy dla komunikacji miejskiej od godziny 21:45 do 23:15. Ponadto w niedzielę w godzinach od 10 do 11 na trasie pomiędzy Kościołem Świętej Rodziny a Placem Litewskim przeprowadzony zostanie rajd rowerowy w ramach festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Przejazd uczestników będzie się odbywał jednym pasem ruchu. Dodatkowo od godziny 6 rano do końca wydarzenia ulica Kapucyńska będzie nieprzejezdna. Szczegółowe informacje dotyczące ulic wyłączonych z ruchu, a także objazdów komunikacji miejskiej dostępne są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Lublin staje się bogatszy o nową wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i rehabilitacyjnego. Widzimy efekty pracy projektu Nie ma jak w domu. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
2: Od dzisiaj beneficjenci programu mają możliwość bezpłatnego korzystania z profesjonalnych urządzeń bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu. Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa za pomocą zmniejszenia ryzyka urazów oraz zapewnienie lepszego komfortu życia osobom dotkniętym na przykład niepełnosprawnością. O tym, w co zaopatrzone jest centrum, mówi Grzegorz Sołtys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
3: To jest taki drobny sprzęt rehabilitacyjny. To są rotory elektryczne i mechaniczne, czyli to są takie rowerki stacjonarne, że tylko można w odciążeniu ćwiczyć sobie kończyny, zarówno i ręce, jak i nogi. To są również balkoniki, to są różne gumy do rozciągania, to są również wózki. To jest taki sprzęt, który jest potrzebny do codziennego biestowania, codziennego życia.
2: Wypożyczalnia jest zlokalizowana w Centrum Aktywności Środowiskowej przy ulicy Grygowej 4. Mieszkańcy miasta będą mieli możliwość skorzystania z inicjatywy po zakończeniu realizacji projektu.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Eksperci z całego świata spotkali się w Lublinie. Głównym hasłem inicjatywy jest skrzyżowanie kultur. Światowy Kongres PIASA to cykliczne wydarzenie organizowane przez Polski Instytut Nauk i Sztuk z siedzibą w Nowym Jorku. Tegoroczna edycja zjazdu jest jubileuszowa i odbywa się już po raz 10. Współorganizatorami kongresu zostały Instytut Nauk o Komunikacji i Mediach reprezentujący Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytut Europy Środkowej.
4: Od początku lat 90. zaczęliśmy wracać do Polski, to już jest 10. powrót. Byliśmy na różnych uczelniach w Polsce, na Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim. Lublin był zawsze mi bardzo drogi, bo jestem oryginalnie z Lublina. UMC bardzo chętnie nas przyjął.
1: Mówi Bożena Lewen, dyrektor wykonawczy Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Nowym Jorku. We wszystkich spotkaniach bierze udział ponad 150 prelegentów. Obrady są dwudniowe i potrwają od piątku do soboty.
4: Rozpoczęliśmy prelekcją na temat Lublina, miasta wybranego i miasta przeklętego, z dużą historią Żydów, którzy tu mieszkali. Jest dużo historii powojennej, sztuka oglądana oczami z obu stron oceanów. Jest gospodarka. Następna sesja, której będę przewodniczyła, dotyczy spraw gospodarczych, roli Polski w Unii. Zagadnienia są bardzo szerokie.
1: Dodaje Bożena Lewen. Panele tematyczne prowadzone są w języku angielskim. Wydarzenie zostało objęte patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.
0: Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami, a dzieje się niewiele. Dalej, dosyć słonecznie, temperatura w okolicach 16-17 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali, biometr stabilnie jest korzystny i to samo można powiedzieć o jakości powietrza, bo ta na ten moment jest dobra.
5: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: Przepraszam, musiałem poprawić słuchawki. Już się z wami teraz przywitam. 5 minut po godzinie 16, piątek, wspaniały piątek można powiedzieć. I zaczynamy też i drugą część godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Gres, gramy oczywiście do godziny 18 same największe rockowe hity. No, chyba myślę, że kawałek, od którego zaczynamy drugą część, to potwierdzi. Times Like This od Foo Fighters już teraz na 98 FM.

12 minut po godzinie 16. I co by nie mówić, ten numer daje niezłego kopa. Energy Fire Escape od Civil Twilight na 98.2 FM. A wy, drodzy słuchacze, nigdzie nie uciekajcie, bo chcemy was teraz zaprosić. Zaprosić na to, żebyście słuchali nas po godzinie 16.40. Wywiadówka Radia Centrum, którą dziś poprowadzi Emilia Bukowska. A z kim? Porozmawiamy z Karoliną Prasał oraz z Michałem Terleckim z zespołu Mlecze. Mlecze wystąpią już jutro w ramach lubelskiego Niezalu, trzeciej edycji w Fabryce Kultury Zgrzyt, więc będzie o Niezalu, w sensie o wydarzeniu, i o Niezalu, w sensie o muzyce niezależnej. Gorąco was zapraszamy na dzisiejszą wywiadówkę. No a teraz co? Gościmy później Mlecze, teraz gościmy natomiast Młodych Bandytów. Róża Europy już teraz na 98.2 FM.

antenę Radia Centrum przybył zespół prosto z Oxfordu, czyli Kanadia i kawałek Poison, oczywiście na 98.2 FM, ale drodzy słuchacze, spokojnie, nie będziemy wam serwować żadnej trucizny. No, zrobiliśmy to w sumie, ale tylko i wyłącznie pod względem muzycznym. Bo poza tym warto powiedzieć, co takiego się w ogóle dziś dzieje, 12 czerwca. No i dziś swoje imieniny z tego obchodzi. No niemałe grono trzeba przyznać. Kacper, Leon, Antoni, Jan, Antonina, Władysław, Zygmunt. No, sporo osób dziś obchodzi swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego wam życzymy, całą redakcją Akademickiego Radia Centrum. No i macie akurat szczęśliwy dzień, bo piątek jest w końcu, więc też i życzymy wam, jak i generalnie wszystkim naszym słuchaczom, wszystkiego najlepszego w ten weekend.

0: 29 minut do godziny 17. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, co się dzieje na ulicach. No, na ten moment przypominamy o tym, że droga w Alei Sikorskiego od strony Ronda Krwiodawców i od strony Alei Jarosławieckich jest na ten moment całkowicie zablokowana. Szukajcie objazdu. Możecie też szukać objazdu, jeżeli próbujecie ruszyć w stronę Głębokiej, która też stoi od Filaretów w stronę Alei Kraśnickiej i Wileńska również w stronę Zana. Tamte okolice, no, przejeżdżajcie gdzie indziej, krótko mówiąc. Dalej problemy również na podkacie niezmiennie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej i następnie w stronę Jana Pawła II. Dalej Fabryczna stoi. Tak samo możemy powiedzieć o tym, że ulica Nadbystrzycka i droga w stronę Narutowicza również jest zakorkowana. Naprawdę wiele się dzieje na naszych ulicach, dlatego przypominam, wysyłajcie swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Reklama.
12: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Emilia Bukowska. Witam wszystkich w piątkowym wydaniu Wywiadówki, w której moimi gośćmi są Karolina Perasał i Michał Terlecki, wokalistka i gitarzysta zespołu Mlecze. Witam was serdecznie.
2: Cześć, witamy.
1: Spotykamy się nie bez powodu, bo przy okazji jutrzejszego koncertu na lubelskim Niezalu. Mlecze są właśnie headlinerami już trzeciej edycji tego wydarzenia. Do niego jeszcze wrócimy i was oczywiście na niego zaprosimy, ale jeszcze przed tym takie pytanie na rozgrzewkę. Powiedzcie mi, jak to jest tworzyć muzykę niezalową, dobrze?
2: No dobrze, no bo możesz być niezależny, prawda?
1: Czy nie ma tak, że dobrze i niedobrze?
3: Nie ma tak, czy to dobrze, czy niedobrze. Najważniejsze w życiu, najważniejsi w życiu są ludzie. Ludzie, których spotkasz na swojej drodze, prawda?
2: Nie, no i żeby być zadowolonym, nie?
1: Mnie fascynuje, tak. Jak wy się właśnie spotkaliście i jak takie zespoły niezalowe się tworzą? Skąd pomysły, skąd chociażby fundusze? Czy takie zespoły są niezależne, wiadomo, ale czy są samoukami? Czy macie jakieś wykształcenie muzyczne na przykład? Jak to u was w ogóle się wszystko zaczęło?
2: Ja myślę, że to zależy... Są wśród osób grających muzykę niezależną, jest dużo osób z wykształceniem muzycznym. Pewnie są też tacy, którzy się poznali w szkołach muzycznych albo nawet na uniwersytetach muzycznych, bo takich też znam. No a tworzy się to po prostu z prostej chęci tworzenia jakiejś muzyki, nie wiem, czy to odchodzenia na koncerty do jakichś mniejszych klubów, to jest bardzo ważne. I tam poznawanie ludzi, tworzenie znajomości, potem zespołów, pomysłów, no i tak to się ciągnie.
3: Tak, my się w zasadzie poznaliśmy, myślę, że zwyczajnie na wspólnym podwórku, bo no ja poszłam po prostu na koncert Ili, z którym tworzyliśmy Mlecze do chmur. I w sumie przez to tak wtedy się odbyło pierwsze podanie ręki i później jakieś tam gadki o wspólnym projekcie. A jeżeli chodzi o te fundusze, to no żeby tworzyć muzykę niezależną, no musisz mieć jakby taką, mam wrażenie, podstawową umiejętność działania z zero budżetem i kombinowania. I wtedy, jeżeli masz tę umiejętność, to na pewno jest trochę łatwiej.
2: No, znajomości dużo pomagają w tym wszystkim.
1: No niestety.
2: A to jakiś znajomy zrobi zdjęcia, nie wiem, ktoś się może interesuje w zespole graphic designem, to robi zawsze koszulki, płyty, no i no trzeba sercować ze znajomych.
1: Ty chyba tak się składa, że robisz teledyski?
2: Tak, ja jestem odpowiedzialny za teledyski Mlecze ogólnie.
1: Okej. Okay.
2: Ale też tam z czasem mi się zdarzało jakieś inne robić.
1: No ale jak to? Masz taką zajawkę po prostu? Czy chciałeś może wcześniej robić wideo, a skończyłeś robić muzykę? Czy próbujesz to łączyć? Jak to jest?
2: Znaczy ja generalnie jestem po filmówce.
1: O, okay.
2: I jakby pracuję jako montażysta po prostu.
1: No, spoczko.
2: No, że mam jakieś tam po prostu umiejętności, to tam mniej więcej ogarniam, jak to zrobić i spiąć, no to fajnie, mam zajawkę, nie?
1: Akurat dzisiaj, 12 czerwca, wasz debiutancki album świętuje roczek. Wszystkiego najlepszego dla was, dla Marudy. Ja mam pytanie, dlaczego Maruda? Dlaczego ta data akurat? Bo ona też chyba nie jest przypadkowa. I co to za piękny piesek jest na okładce?
3: Data... Jakoś tak mniej więcej zgrała się z datą naszego pierwszego spotkania i pisania właśnie pierwszej piosenki, dlatego fajnie nam się to zgrało.

0: W zasadzie to ja je zobaczyłam po prostu na Instagramie u mojej kuzynki i po prostu uznałam, że kompozycja jest idealna pod okładkę albumu, dlatego też pokazałam chłopakom i zaakceptowali to.
1: Mi się ten pies skojarzył z przedostatnią okładką albumu Dłoni, bo oni też na swojej płycie mają psa. Nie wiem, może to jest taki sposób na sukces zespołów metalowych, że jeśli chcecie mieć dobry album, to po prostu dajcie psa na okładkę. Może coś w tym jest. A dlaczego nazwa Mlecze, a nie na przykład Mniszek Lekarski? Słuchajcie, bylibyście wtedy mniszkami.
0: No właśnie, zespół Mniszki, jak to brzmi?
1: Znalazłam
2: to
1: specjalnie.
2: Dziwne.
1: Znalazłam dla was ciekawostki o mleczach. Może też to będzie trochę opis waszego zespołu, zobaczymy. Albo jakaś taka metafora. Jedna roślina może wyprodukować ponad 5000 nasion rocznie, dlatego są symbolem rozsiewania się, ale też rosną prawie wszędzie na świecie. Są niezwykle odporne na suszę, deptanie i słabe warunki, jak bardzo źle to brzmi. No ale jakbyście mieli te cechy przerzucić do życia, to czy tak macie na przykład taką odporność na jakieś złe warunki? Czy też może macie taką wenę do wyprodukowania?
2: Jesteśmy wrażliwymi ludźmi.
1: Okej.
0: Snowflakes. Nie, no. Ale wydaje mi się, że skoro one się tak szybko rozmnażają, to my też jesteśmy bardzo płodni artystycznie. W sumie dużo tej muzyki robimy, teraz ten drugi album nam wychodzi, więc to by było. A czy jesteśmy odporni? Kurde.
1: Ciężko stwierdzić.
2: Nie wiem, po tekstach trzeba stwierdzić, czy jesteśmy odporni.
1: A jeszcze mam pytanko, czy mieliście iPhone'a 6S?
2: Ja nie miałem, przyznam się. Ja miałem jakiś, bardzo późno miałem telefon jakiś normalny.
0: Ja w ogóle byłam przekonana, że na okładce to ja dałam swojego iPhone'a 6S, a się okazało, że to 5S jest. Więc trochę pomyłka nastąpiła, ale ludzie nam mówili, że właśnie fajny taki żart zrobiliśmy, że nazwaliśmy utwór 6S, a daliśmy na okładkę coś zupełnie innego.
1: No dlaczego akurat śpiewasz o iPhone'ie 6S, a nie o jakimś, nie wiem, swoim pierwszym telefonie, jakimś Samsungu, czy jakikolwiek miałaś? Skąd w ogóle taka ta estetyka?
0: Ogólnie tytuł trochę wziął się z jakiegoś takiego żartu przy tworzeniu tego demka, bo po prostu był taki moment instrumentalu i uznaliśmy, śmiesznie by tutaj pasowała jakaś taka robotyczna fraza, czy taka właśnie powiedziana takim głosem lektorskim. I zarzuciłam po prostu, albo któryś z chłopów, już nie pamiętam, kto to wymyślił, że gratulacje użytkowniku, wygrałeś iPhone'a 6S, jak taki ten komunikat, który się wyświetla na stronkach, które są bardzo podobane. No i w zasadzie to tak zostało, bo nam się to spodobało i potem znaleźliśmy jakieś odniesienie do tekstu w tym. No i tak zostawiliśmy.
1: Czas nas goni, moi drodzy, niestety. Musimy już kończyć, ale na sam koniec wam oddam głos. Macie swoje 5 minut teraz, żeby zaprosić słuchaczy na jutrzejszy koncert.
0: Słuchajcie, no zapraszamy was bardzo serdecznie na jutrzejszy koncert w Lublinie, na lubelskim Niezalu. Jeszcze nigdy nie byliśmy w Lublinie, więc bardzo chętnie zobaczymy, kto tam podziela naszą miłość do marudzenia. No proponujemy dużo nowego materiału, bo zagramy dużo utworów z drugiego albumu, w dużej mierze, które nie były jeszcze publikowane, także myślę, że będziemy mogli was czymś zaskoczyć. No i zapraszamy. Zazwyczaj jest bardzo dobry vibe'ik na koncertach, wszyscy czują się przytuleni i mam nadzieję, że tak też będzie jutro.
2: Więc jeśli ktoś lubi hopecore jeśli ktoś lubi hopecore, to zapraszam.
1: W takim razie ja również zapraszam. Moimi dzisiejszymi gośćmi byli Karolina Praseł i Michał Terlecki z zespołu Mlecze. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy. Pa, pa, pa.
1: Z wami również była Emilia Bukowska. Do usłyszenia.
3: Radio Centrum.

0: Bajka z numerem pytanie na 982 FM. Jeżeli macie do mnie pytanie, która jest godzina, to już wam mówię. 17, a co za tym idzie, zaczynamy wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Nadchodzą utrudnienia na Alei Unii Lubelskiej, o tym za chwilę. Powiemy także o święcie żandarmerii wojskowej oraz przemycie papierosów.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Kierowców będą czekały nowe utrudnienia. Według planów mają potrwać przez 3 tygodnie. Zmiany w organizacji ruchu to kolejna część robót związanych z trwającą rozbudową Alei Unii Lubelskiej. Nowe zasady przejazdu w obrębie prac budowlanych zaczną obowiązywać od środy 17 czerwca.
2: Zostaną zamknięte 2 pasy ruchu po stronie zachodniej. Zamknięty zostanie także bus pas, czyli prawoskręt w Aleje Zygmuntowskie oraz pas do jazdy na wprost. Manewr skrętu w lewo możliwy będzie wyłącznie z pasa skrajnego lewego, natomiast jazda na wprost oraz skręt w prawo umożliwi pas środkowy.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Zaplanowane roboty obejmują pracę nad budową kanalizacji deszczowej oraz wymiany warstw konstrukcyjnych drogi. Za mundurem panny sznurem. Dziesiątki żołnierzy zgromadziły się w centrum miasta. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
3: Dziś na Placu Litewskim odbyły się uroczystości związane ze świętem żandarmerii wojskowej w Lublinie. W trakcie wydarzenia wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie wojskowe, a także odznaczenia i awanse. Co więcej, zainteresowani mogli zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez żandarmerię, a także spróbować tradycyjnych wojskowych potraw, takich jak bigos czy grochówka. Warto dodać, że wspomniana jednostka świętuje w tym roku 36. rocznicę reaktywacji.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przemytnicy zostali zatrzymani na granicy. Zamiast spalić przewożone towary, spalili się jako kurierzy. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Terespora udaremnili przemyt nielegalnych papierosów. W trakcie kontroli 4 autobusów jadących z Białorusi do Polski wykryto ponad 2000 paczek z wyrobami nikotynowymi. Kontrabanda ukryta była m.in. pod toaletą, pod podłogą za silnikiem czy w skrytce znajdującej się w luku do spania. Łączna wartość zakazanych towarów wynosi ponad 36 tysięcy złotych. 3 kierowcy zostali ukarani mandatem karnym w łącznej wysokości około 36 tysięcy złotych, zaś o karze w stosunku do 4 z nich zadecyduje sąd. Poznaliśmy finalistów Etnopogłos 2026. Zagrają w nim artyści z całej Polski. Etnopogłos jest częścią Jarmarku Opolskiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca w Opolu Lubelskim. Wydarzenie łączy muzykę, naturę i kulinaria, stawiając na doświadczenie kultury wszystkimi zmysłami.
4: Po raz 23 odbędzie się Jarmark Opolski, oczywiście w Opolu Lubelskim, ale tym razem w zupełnie nowej odsłonie. A co nowego doszło? Przede wszystkim Ogólnopolski Festiwal Folkowy Etnopogłos. Mamy już wyłonionych wykonawców, oczywiście powiem z całej Polski. Wyłonimy w sobotę tych, którzy grają najlepiej.
1: Mówi dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim Marek Krakowski. Do finału konkursu zakwalifikowało się 11 projektów muzycznych z całej Polski. W bardzo różny sposób interpretują one muzykę tradycyjną, od folkowych inspiracji przez jazz i elektronikę, aż po eksperymentalne brzmienia i muzyczne rekonstrukcje.
4: Atrakcje w postaci grup rekonstrukcyjnych, które będą pokazywały, jak drzewie się żyło, mieszkało w Polsce. Do tego oczywiście dobra polska strawa. Bo wszystko to jest okraszone hasłem dobre po staropolskie.
1: Dodaje Marek Krakowski. Wśród finalistów znaleźli się m.in. Grandmother Jazz, Marta Bejma, Memento Mori Dance Club czy duet Jarzmo. Przegląd konkursowy odbędzie się na małej scenie 13 czerwca na żywo w historycznym parku miejskim w Opolu Lubelskim. Start o godzinie 10.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody, a za oknami zrobiło się pochmurno. Temperatura niezmiennie w okolicach 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali i widzę, że biometr dalej również jest stabilny, korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www. www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17 i wypada się przywitać już po raz ostatni ze słuchaczami. Jakub Grys przed mikrofonem, to jest audycja Godziny Szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Gramy jeszcze przez niecałe 55 minut, z tego co widzę, do 18, ale same asy przed nami. Już teraz Muse i kawałek Supermassive Black Hole.

Jurassic Park od zespołu Avatar na 98.2 FM, czyli Crying Fire. To jest numer, który, no, przez który nie możemy zapominać o ich ostatnim krążku, czyli Don't Go in the Forest. No i też nie można zapomnieć o tym, że Avatar swoją drogą zagra w Polsce, aczkolwiek dopiero 19 grudnia we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2. To było trochę o nowościach, a teraz powrót do klasyki, bo muzycy z zespołu Kaiser Chiefs podpowiadają nam, że wyczuwają małą zadymę. I Predict a Riot już teraz na 98.2 FM.

słownikowa definicja klasyka. Derek and the Dominos i Layla na 98.2 FM. I na pewno też takim klasykiem jest zespół Black Sabbath. Chociaż klimatów metalowych teraz na naszej antenie nie będzie. A dlaczego wspominał o Black Sabbath? No bo ostatnio Geezer Butler udzielił wywiadu, w którym opowiedział o tym, kto był jego największą inspiracją muzyczną. Kto go zainspirował do grania w ogóle na basie. No i jeżeli pomyśleliście, że chodzi tutaj o basistę zespołu Cream, czyli Jacka Brucea, no to trafiliście w dziesiątkę. No i teraz nasze radio może też zainspiruje co niektórych naszych słuchaczy do tego, żebyście wzięli bas. Cream i Sunshine of Your Love już teraz.

0: Na zegarach mamy 17:30. Sprawdźmy sobie po raz ostatni przegląd informacji drogowych. I ponownie przypominam o tym, że aktualnie Aleja Sikorskiego jest całkowicie zablokowana. Więc jeżeli jedziecie od strony Alei Kraśnickiej albo Alei Rasławickich, no to już teraz szukajcie objazdu dalej. Głęboka jest całkowicie zakorkowana, jeżeli chodzi o drogę w szczególności w stronę Filaretów, jak i również Sowińskiego. Nadbystrzycka w stronę Narutowicza oraz skrzyżowanie właśnie z Głęboką oraz Muzyczną. No i widzę, że niezmiennie problemy napotkacie na ulicy Fabrycznej w każdą stronę. Przypominam o tym, że możecie dalej wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: To całkiem urocze.
3: Co jest urocze?
2: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Pozdrawiamy wszystkich kamieniarzy czy też stonerów. Dozer i kawałek Days of Future Past na 98.2 FM, a wszystkich zwolenników ciężkich wrażeń, no to mam trochę dla Was informacji koncertowo-festiwalowych. Chodzi tutaj nam o Summer Dying Loud, który odbędzie się od 3 do 5 września w Aleksandrowie Łódzkim. No i poznaliśmy headlinera, czyli zespół Nevermore, ale oprócz nich również usłyszycie takie zespoły jak Cryptis, Arabot, Ciśnienie czy też Czernina. No czy ciekawa naprawdę propozycja, jeżeli lubicie brzmienia naprawdę ciężkie. A o pozostałych nowościach i to takich rzeczywistych usłyszycie już niebawem w ramach Imprezy FM.

0: 20 minut do godziny 18. A za nami Chłopcy z Placu Broni i kawałek Kocham Wolność, a za chwilę będziemy pielęgnować wolność do koncertowania. Sprawdzimy sobie właśnie najbliższe i najciekawsze koncerty, które są bardzo aktualne, bo najpierw mówimy o wydarzeniu, które odbędzie się już dziś w Fabryce Kultury Zgrzyt. O godzinie 20 zagra dla nas Lech Janerka ostatni raz w Lublinie. Trasa, która jest symbolicznym zwieńczeniem ponad 40 lat obecności na scenie Lecha Janerki. Koncert, którego nie możecie przegapić, więc więcej informacji możecie znaleźć jeszcze na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następny koncert odbędzie się w klubie Graffiti i też dziś, aczkolwiek jest skierowany do osób, które uwielbiają mocne wrażenia. W klubie Graffiti zagrają dla nas formacji Aborcja, Hate Rage, Pogarda oraz Prosektorium. Przepraszam. Będzie to naprawdę przemocarny koncert, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. No i propozycja ostatnia to już koncert z kategorii naprawdę wielkich. Na Stadionie Narodowym 15 czerwca, czyli w Warszawie oczywiście, usłyszycie formację Foo Fighters, o której nie trzeba wiele mówić. To jest absolutny kanon, jeżeli chodzi o muzykę związaną z rockiem alternatywnym. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

10 minut do godziny 18. Megadeth i Puppet Parade. No właściwie na zakończenie naszej dzisiejszej audycji. Zostańcie jeszcze z nami. Wydarzenie po godzinie 18. Później trochę sportu i trochę espresso kulturalnego. Zachęcam też was, żebyście zostali po godzinie 19. Jazda próbna, kula pasieczna. Wtedy przejmie stery Radia Centrum. Darmowy bilet po 20. i lista przebojów po 21. Dużo się dzieje właściwie, jeżeli chodzi o nasze wprowadzenie w weekend. A z mojej strony to już tyle na dziś. Jakub Gryz był przed mikrofonem. Zostawiam was z zespołem Guano Apes, a następnie Soundgarden. Miłego weekendu wam życzę. Na razie. We'll

0: jak wygląda lato w mieście, o tym za chwilę. Powiemy także o aferze w szpitalu oraz o święcie związanym z patronem Lublina. Była godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Kuba Jarzyna. Czy wakacje spędzone w sercu metropolii są ciekawe? Animatorzy udowodnią, że jest to możliwe. Udostępniony został już wykaz atrakcji, które zaplanowano w ramach inicjatywy o nazwie Lato w Mieście. Lista będzie na bieżąco aktualizowana, a władze miasta zapraszają do uczestnictwa w projekcie.
1: Wśród proponowanych atrakcji znalazły się m.in. zajęcia w rezerwacie dzikich dzieci, warsztaty i animacje podwórka sztuki organizowane przez Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, 4 tygodnie kreatywnych warsztatów w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe czy nowa wystawa w Łącznicy.
0: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Warto wspomnieć, że na chętnych czekają także inicjatywy kulturalno-sportowe. Szeroka oferta została stworzona z myślą o zróżnicowanych zainteresowaniach wśród młodych mieszkańców Lublina.
1: Bogaty program przygotowała także Miejska Biblioteka Publiczna, która zaprasza najmłodszych na zajęcia inspirowane literaturą, sztuką i filmem. Nie zabraknie także wydarzeń o charakterze sportowym i międzynarodowym, m.in. jubileuszowych międzynarodowych spotkań folklorystycznych.
0: Dodaje Beata Pietryczuk. Zapisy na wybrane zajęcia rozpoczęły się już dziś u organizatorów poszczególnych akcji. Projekt będzie trwał do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie lublin.eu. Czy afera może oznaczać coś pozytywnego? Lekarze udowadniają, że jest to możliwe. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, jako pierwsza placówka na Lubelszczyźnie, zakupił system Afera Mapping and Ablation. To program do diagnostyki oraz walki z zaburzeniami rytmu serca. Jego pozyskanie umożliwi skuteczniejsze leczenie migotania przedsionków, które stanowi jedną z głównych przyczyn zaburzeń takich jak arytmia czy udar. Szacuje się, że ze wspomnianym problemem mierzy się w Polsce nawet do 1 000 000 osób. Warto dodać, że zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jutro przypada wspomnienie świętego Antoniego Padewskiego. Od wieków jest on uznawany za patrona Lublina. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9 w Archikatedrze Lubelskiej. Podczas mszy świętej wierni będą modlić się w intencji miasta oraz mieszkańców. Po zakończeniu liturgii uczestnicy wysłuchają krótkiego koncertu muzyki religijnej w wykonaniu chóru Kamerata Lubelska, któremu będzie towarzyszył zespół instrumentalistów oraz miejski hejnalista.
1: Święty Antoni Padewski jest patronem wielu miast w Polsce i na świecie, w tym Lublina. Jego wizerunek można zobaczyć na bramie krakowskiej od strony Starego Miasta. Jest również patronem parafii przy ulicy Bernardyńskiej, gdzie znajduje się XVII-wieczny obraz przedstawiający świętego oraz jego relikwie.
0: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Corocznie to właśnie w parafii przy ulicy Bernardyńskiej sprawowana jest msza święta w intencji miasta i jego mieszkańców, jednak ze względu na trwające prace renowacyjne w tym roku uroczystość przeniesiono do Archikatedry Lubelskiej. W internetowym świecie nastąpił chwilowy paraliż. Globalna firma z problemami technicznymi. Od kilku godzin trwa międzynarodowa awaria aplikacji powiązanych ze spółką Meta. Użytkownicy z całego świata zgłaszają problemy z Facebookiem oraz Messengerem, a także takimi platformami jak WhatsApp czy Instagram. Osoby korzystające z wymienionych oprogramowań zostały wylogowane ze swoich kont bez możliwości ponownego zalogowania. Jak do tej pory przyczyny awarii nie są jeszcze znane, ale użytkownicy powoli odzyskują swoje konta. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Reklama.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS, widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej. Wczoraj rozpoczęło się wielkie święto futbolu. Zainaugurowany został piłkarski mundial. Za nami pierwsze mecze grupy A. W pierwszym współgospodarz turnieju Meksyk pokonał 2-0 RPA. W drugim natomiast Korea Południowa poradziła sobie 2-1 z Czechami. Kolejne emocje już dzisiaj. O 21:00 na boisko wybiegną reprezentanci drugiego gospodarza, a więc Kanady. Reprezentanci kraju liścia klonowego w meczu grupy B zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. O godzinie 3:00 w nocy turniej rozpocznie kolejny współgospodarz, a więc reprezentacja USA. W starciu grupy D zagrają oni z Paragwajem. Piłkarski mundial potrwa do 19 lipca. Przechodzimy do koszykówki. Już dzisiaj poznamy brązowego medalistę tegorocznych Mistrzostw Polski. O godzinie 20:15 rozpocznie się drugie spotkanie pomiędzy AMW Arką Gdynia a Dzikami Warszawa. Pierwsze padło łupem nadmorskiej drużyny, która wygrała 89-84.
1: Cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz, ale jak wiemy, w układzie walki o brąz w dwóch meczu trzeba zdobyć więcej punktów i mam nadzieję, że ustoimy, że wytrzymamy też fizycznie, że po tej długiej przerwie po Zielonej Górze też bałem się trochę, że będzie ciężko nam zareagować i wrócić jakby w swoje rytmy, ale zagraliśmy całkiem przyzwoicie, mieliśmy sporo strat i to myślę trochę wypaczyło tą przewagę, którą mieliśmy.
0: Komentował po pierwszym pojedynku o brąz kapitan Arki Adam Chrycaniuk na pomeczowej konferencji prasowej. Trzeci mecz finałowy pomiędzy Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa zaplanowany został na sobotni wieczór, a więc 13 czerwca o godzinie 19. Stan tej rywalizacji wynosi 1-1. A na koniec sporty motorowe. Już w ten weekend odbędzie się jeden z najważniejszych wyścigów w świecie motorsportu. Przed nami legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans. Francuski całodobowy klasyk po raz pierwszy odbył się w 1923 roku. W ubiegłorocznej edycji byliśmy świadkami wielkich polskich sukcesów. W klasie LMP2 zwyciężył polski zespół Intel Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Z kolei cały wyścig wygrał Robert Kubica w swoim Ferrari 490P z numerem 83. Czy Polakom uda się obronić tytuły? To zadanie nie będzie łatwe, ale w całodobowej rywalizacji na Circuit de la Sarthe wszystko jest możliwe. Początek wyścigu jutro o godzinie 16.
2: Najwięcej loka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, na zegarach 18.15, a to pora na dzisiejszy serwis kulturalny, w którym nie zabraknie zapowiedzi wydarzeń czekających na nas w najbliższym czasie w Lublinie. Przed mikrofonem Maria Mąsior, zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lublin ponownie przeniósł się w czasy sztuki i obyczajów epoki odrodzenia. 8. Międzynarodowy Festiwal Renesansu zawitał do miasta. Tegoroczna edycja skoncentrowana jest na motywie kobiet i ich roli w tworzeniu m.in. muzyki, sztuki, mody czy kuchni. Na scenie w ramach wydarzenia zobaczymy i usłyszymy m.in. zespół muzyki dawnej Viatores oraz Akademię Tańca Dawnego z Warszawy. Uczestnicy poznają także bliżej tematykę kulinariów i smaków na dawnym stole z mistrzem kuchni Kamilem Kotarskim. Szczegóły zdradza Daria Kloc, instruktorka tańca w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie.
2: W ramach Międzynarodowego Festiwalu Renesansu co roku odbywają się przede wszystkim spektakle taneczno-teatralne, koncerty muzyki dawnej. Odbywają się również warsztaty edukacyjne dla klas ze szkoły podstawowej. W tym roku jesteśmy właśnie już po tych warsztatach. Były to zarówno warsztaty muzyczne, teatralne, taneczne, pokaz instrumentów, pokaz strojów, są również warsztaty plastyczne, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: Festiwal potrwa do 14 czerwca. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Lublinie.
0: Espresso kulturalne.
1: Chcesz poznać ponad 200 lat historii ulicy Lubartowskiej? Będzie to możliwe już w sobotę podczas spektaklu Stąd. Na scenie wystąpi ponad 30 osób pochodzących z 9 krajów. Wśród wykonawców są uczestnicy w wieku od 7 do 75 lat. Dlatego przedstawienie staje się spotkaniem różnych pokoleń, kultur i doświadczeń. Razem opowiadają historię, która prowadzi do pytań o tożsamość, korzenie i miejsce, z którego pochodzimy. Spektakl będzie można zobaczyć tylko raz, ponieważ nie jest planowane jego ponowne wystawienie. Więcej o przedstawieniu mówi jego aktorka i reżyserka Paulina Prokopiuk.
3: Inspiracją do powstania spektaklu była dla nas historia ulicy Lubartowskiej, czyli przeszłość i to, co obecnie się z nią wydarza, w jakim jest stanie, jak o niej mówią ludzie, kto tam mieszka. I to jest też nasza, taka jako Teatru Wschodniego, misja konfrontowania się ze stereotypami, które krążą na temat tej ulicy.
1: Spektakl będzie można obejrzeć jeszcze jutro o godzinie 19 w Akademii Sztuki Nowoczesnej przy Alei Racławickich 2. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy online lub kontakt mailowy pod adresem info.teatrwschodni@gmail.com.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lublinianie mogą obejrzeć na Starym Mieście nową instalację W poszukiwaniu domu. Powstała ona w ramach projektu Mozaikowe Miasto. To polsko-ukraińska inicjatywa poświęcona mozaice w architekturze, odwołująca się do wspólnego dziedzictwa socrealizmu z czasów PRL-u oraz ukraińskiej SRR. Projekt podkreśla znaczenie tej formy sztuki w przestrzeni publicznej, a także rolę współpracy różnych środowisk twórczych w kształtowaniu miejskiej przestrzeni. Nowa instalacja, inspirowana motywem kluczy, opowiada o poszukiwaniu własnego miejsca, doświadczeniu migracji oraz wdzięczności wobec miasta, które dla wielu osób stało się nowym domem. Więcej mówi autorka mozaiki, Anna Rupa.
4: Szukamy swojego miejsca, szukamy swojego domu. Te klucze są bardzo różnorodne. Tam są takie starsze, powiedzmy, i współczesne. I to oznacza, że na różnych etapach życia mamy różne klucze. Mieszkamy najpierw, jak urodziliśmy się w jednym budynku, później w drugim, trzecim i tak dalej. Moja idea była w tym, żeby pokazać ludziom taką nadzieję, że można znaleźć swoje miejsce poza swoim krajem, poza swoim miastem.
1: Instalacja znajduje się przy ulicy Rynek 13. W ciągu ostatnich 2 lat w Lublinie powstały również 2 inne realizacje w ramach projektu. Warunek cudu autorstwa Ingi Lewi na budynku przy ulicy Targowej 6, nawiązująca do wielokulturowej historii dzielnicy, oraz Serce miasta autorstwa Pauliny Garbiec przy ulicy Kufarze.
0: Espresso kulturalne.
1: Improwizacja, elektronika i taniec współczesny spotkają się na jednej scenie. Przed nami koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego. Wydarzenie zgromadzi wykonawców związanych z międzynarodową sceną muzyki improwizowanej. Do Lublina przyjadą twórcy działający w środowisku artystycznym Amsterdamu. Oni wspólnie z polskimi muzykami i tancerką stworzą premierowy występ oparty na spontanicznym dialogu dźwięku z ruchem. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenia tego typu pokazują, jak ważną rolę we współczesnej kulturze odgrywa swobodna kreacja i otwartość na eksperyment.
5: Muzyka improwizowana ma wiele atutów dla muzyków, dla słuchaczy również, albo innych artystów. Bardzo otwiera w głowie różne dźwigienki i po czasie, bo ta muzyka może działać później, dochodzi do różnych nowych, ciekawych zjawisk, powstają nowe zespoły, powstają nowe pomysły, nowe performanse.
1: Mówi Grzegorz Lesiak z Fundacji Listening and Sounding. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 19 w sali kameralnej Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny. Kolejne koncerty z cyklu zaplanowano na 19 września oraz 3 października w tym samym miejscu.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak relacje kobiety z jej ciałem kształtują historia, systemy władzy, tradycje i obyczaje? Właśnie o tym będzie spektakl To nie ona, Teatru Tańca Zmysł. Publiczność zobaczy na scenie dwuwymiarowość seksualności płci pięknej. Z jednej strony oscyluje ona w kategoriach jednostkowości, prywatności i intymności, ale jednocześnie pozostaje na horyzoncie tego, co publiczne.
6: Spektakl jest taką naszą próbą ukazania tego, jak kobieta buduje swoją kobiecość i swoją tożsamość seksualną i sensualną. Czerpiemy trochę inspiracji z rewolucji seksualnej z lat 60., ale też staramy się wkładać w to takie nasze przemyślenia kobiet, które żyją w dzisiejszych czasach, które są młode, które pochodzą z różnych rodzin.
1: Mówi Adrianna Sawczak, założycielka i choreografka Teatru Tańca Zmysł oraz kuratorka linii Ruch w Chatce Żaka. Spektakl będzie odbiegał od dotychczasowych realizacji grupy, zarówno w kwestii kostiumów oraz muzyki, jak i charakteru i formy.
6: W tym roku w grupie repertuarowej Teatru Tańca Zmysł mamy same kobiety, więc wiedziałyśmy, że fajnie by było dotknąć jakiegoś tematu typowo kobiecego. Parę lat temu grałyśmy premierowo spektakl Światła Kobieta Akcja i wiedziałyśmy, że na pewno nie chcemy zrobić drugiej części tego spektaklu. Tylko chcemy zastanowić się, czym jest ta kobiecość, ale nie w odbiorze społeczeństwa, nie jak ludzie nas postrzegają, tylko jak my ze sobą tą kobiecość odkrywamy.
1: Dodaje Adrianna Sawczak. Na premierę pójdziemy już jutro na godzinę 19 do sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Szczegóły dotyczące spektaklu oraz informacje o biletach można znaleźć w mediach społecznościowych grupy.
0: Espresso kulturalne.
1: Zbliża się wernisaż wystawy Piękno, Dobro, Fake. Rzeźby Michała Jackowskiego skłaniają do rozmowy o wartościach. Ekspozycja porusza temat wyborów, które kształtują nasze postawy i sposób postrzegania świata. Poprzez swoje prace artysta zachęca do namysłu nad relacją między pięknem, dobrem i prawdą. Rzeźbiarz tworzy w brązie i marmurze, łącząc klasyczne formy z nowoczesnym przekazem.
7: Wierzę, że człowiek realizuje się najpełniej, wychodząc do drugiego człowieka w relacji. Co dzisiaj też mi się wydaje być zagrożonym. Coraz bardziej jesteśmy zamknięci, wyalienowani z różnych powodów. Próbuję namierzać te niebezpieczeństwa w sobie. Przede wszystkim z tego rodzi się sztuka, która wchodzi w relację z widzem. No i mam nadzieję, że ta refleksja, którą mi się udziela, udzieli się też widzowi.
1: Mówi Michał Jackowski. Wernisaż odbędzie się już jutro o godzinie 19 w holu głównym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wystawę będzie można oglądać do 6 września w godzinach od 8 do 21. Wstęp jest wolny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Oksana Kostiuk i Julia Kosik. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
8: Radio Centrum 98,2 FM.

0: Sytuacja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście!
9: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
10: Dobry wieczór, piątek na zegarach 18:30, a my jak co tydzień sprawdzamy w Chatce na fali, jakie wydarzenia czekają na nas w nadchodzącym czasie w Chatce Żaka. Przed mikrofonem Maria Mąsior, zapraszam.
9: Chatka na fali.
10: Dzisiaj zaczynamy od wydarzenia, które odbędzie się już 18 czerwca, czyli od gali organizacji studenckich, o której więcej opowie pani Barbara Uliasz, kierowniczka Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Czym jest w ogóle gala i co to jest za wydarzenie?
11: Gala organizacji studenckich odbywa się już po raz piąty i jest to podsumowanie rocznej aktywności członków kół i organizacji studenckich. Podsumowujemy rok akademicki 2025-2026 i w ramach plebiscytu wyłaniamy najaktywniejszego członka organizacji studenckiej, najlepszego opiekuna organizacji oraz w ogóle najlepszą organizację studencką UMCS. A także kapituła konkursowa wyłania najlepszy projekt organizacji studenckiej. Także tych kategorii jest sporo. Do wygrania są nagrody pieniężne, więc bardzo się cieszymy, że tak licznie zgłaszane są projekty i kandydatury na najlepszych opiekunów, członków, etc. Jest to też takie podsumowanie roku w ogóle dla całej społeczności akademickiej, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, i tych aktywnych, i tych działających w ramach organizacji studenckich, ale również tych, którzy są może zainteresowani, żeby działać w przyszłości, albo są zainteresowani, żeby miło spędzić czas, ponieważ czeka na naszych gości bardzo ciekawy program. Całość rozpocznie wystąpienie pani dr Marleny Gołębiowskiej, Mindset Innowatora, czyli odwaga pytania, a co by było gdyby? Myślę, że to będzie bardzo inspirujące, ciekawe, dynamiczne wystąpienie. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli wysłuchać świetnego koncertu. Będzie saksofon, będzie gitara, będzie piękny kobiecy śpiew. Także już teraz bardzo serdecznie państwa zapraszam. Całość zostanie zwieńczona uroczystą kolacją w holu głównym gościnnej chatki Żaka.
10: Czyli wstęp mają wszyscy zainteresowani, a nie tylko ci nominowani w gali.
11: Dokładnie. Absolutnie zapraszamy i pracowników, i studentów, osoby, które działają w organizacjach, ale również tych niezrzeszonych. Jedyne, co trzeba zrobić, to wypełnić formularz na stronie internetowej UMCS-u i po prostu zgłosić akces do udziału. Także nie wymagamy absolutnie członkostwa w żadnej organizacji, żeby wziąć udział w tym podsumowaniu naszego życia studenckiego, które naturalnie w tym roku akademickim powoli dobiega końca.
10: Jaki jest w ogóle cel organizacji właśnie takiej gali? Czy pokazanie, jak te organizacje prężnie działają, jak się rozwijają?
11: Ja myślę, że przede wszystkim chcemy im podziękować za to, że są, że aktywnie działają, że mają pomysły, że chcą popularyzować i że w ogóle im się chce. Więc z naszej strony, ze strony pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, to jest ukłon przede wszystkim do osób, które aktywnie działają w różnych dziedzinach, dyscyplinach naukowych. I taki jest cel, żeby miło spędzić czas, żeby się zrelaksować, ale też podziękować tym, którzy są najbardziej aktywni.
10: W takim razie dołączamy się do zaproszenia. Przypominam, że już 18 czerwca odbędzie się gala organizacji studenckich, a ze mną w studiu była pani Barbara Uliasz. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
5: Chatka na fali.
10: A ze mną w studiu jest już Franciszek Goszczyński. Cześć.
12: Cześć.
10: I opowie nam dzisiaj więcej o ostatnich w sezonie warsztatach w linii Visual Art. Co to będą za warsztaty?
12: Tym razem zapraszamy studentów, ale również mieszkańców miasta i innych przejezdnych, którzy chcieliby się wybrać na warsztaty Twórzmy Razem, plenerowe warsztaty malarskie inspirowane Pankiewiczem. Są to warsztaty stworzone w ramach stypendium z programu Mój Lublin Fundacji Kreedukacja, prowadzonego dzięki wsparciu miasta Lublin. I tym razem, w przeciwieństwie od całego sezonu, nie weźmiemy na warsztat mistrzów tak naprawdę od starożytności po czasy współczesne, tylko skupimy się na jednym wybranym bohaterze urodzonym w Lublinie, Pankiewiczu.
10: Dlaczego właśnie on?
12: Pankiewicz był tegorocznym bohaterem Fundacji Kreedukacja w programie Mój Lublin. Zintrygowało mnie, czy można byłoby poprowadzić jakieś warsztaty na jego temat lub o nim. I tak narodził się pomysł na warsztaty malarskie. Był to główny nurt, w którym tworzył przez większość swojego życia. I teraz chciałbym zabrać uczestników właśnie w jego świat. Na początku przyjrzymy się temu, jak tworzył mistrz. Przejdziemy przez różne jego okresy, od prac akademickich, przez impresjonizm, po wspaniałe nokturny i wiele innych tematów, których się chwytał, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie jakąś swoją niszę. Zmieniały się nieco style na przestrzeni lat, zmieniał się sposób malowania. Ale wszystko to robił Pankiewicz.
10: I co uczestnicy będą dokładnie tworzyli na tych warsztatach?
12: Tylko to, co będą chcieli. Nie przymuszam do żadnego z tematów. Na początku właśnie zapoznają się z jego twórczością, a później przejdą do malowania kreatywnego, spokojnego.
10: Czy do tych zajęć trzeba się jakoś wcześniej przygotować?
12: Do zajęć nie trzeba się przygotować, no co najwyżej zarezerwować termin. Tak samo tym razem nie trzeba zapisywać się na warsztaty, gdyż są one otwarte dla wszystkich chętnych. W miarę pogody, która w tym roku niestety nas nie rozpieszcza jeszcze, ale mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie pięknie i słonecznie, uczestnicy będą mogli pracować w plenerze, a jednym coś, co trzeba było przygotować, to jest ewentualnie strój, którego nie będziemy bali się ubrudzić, bo to może być jedna z barier hamująca naszą twórczość i dobrą zabawę.
10: I właśnie uczestnicy muszą sobie zarezerwować termin. W takim razie, kiedy odbędą się warsztaty?
12: Warsztaty odbędą się w czwartki, 25 czerwca i 2 lipca o godzinie 18. Są to 2 oddzielne warsztaty, ale już od razu chciałbym uspokoić szczególnie studentów, niektórych zajętych jeszcze być może sesją, że na tych warsztatach kończymy, ale również na tych warsztatach rozpoczniemy prawdopodobnie przyszły sezon, a na pewno one powrócą. Powróci Pankiewicz, temat Pankiewicza i malowanie w jego stylu, więc jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości, to od października prosimy szukać informacji, kiedy kolejne warsztaty.
10: W takim razie zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych oraz strony internetowej Chatki Żaka, a moim i Państwa gościem był Franciszek Goszczyński. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.
5: Chatka na fali.
8: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście.

0: Polska na fali.
1: A my przenosimy się teraz w świat podróży, a ze mną w studiu jest już Joanna Podlodowska, prelegentka i podróżniczka, którą usłyszymy podczas najbliższego wydarzenia Przez Świat Spotkania z Podróżą. Cześć.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
1: Opowiedz proszę, co uczestnicy usłyszą od ciebie podczas spotkania.
2: No, podzielę się spełnieniem swojego marzenia, czyli właśnie tą podróżą do Wietnamu. W zasadzie pierwszy raz tak daleko od domu zawędrowałam, spełniając to swoje marzenie. Opowiem o wszystkim, czego tam doświadczyłam. Wszystkim, co mnie zainspirowało, zaczynając od ludzi, po miejsca, które zobaczyłam, te miasta i oczywiście tą przyrodę, która jest, no, zapierająca dech w piersiach.
1: A jakbyś miała teraz wymienić taką jedną rzecz, która najbardziej cię urzekła w Wietnamie?
2: A to jest trudne pytanie.
1: Tak trochę jakbyś uchyliła rąbka tajemnicy właśnie, co usłyszymy.
2: Myślę, że ludzie. Ludzie to jest to, co mnie, ta społeczność, którą tam tworzą Wietnamczycy. Tak, to jest to doświadczenie, tego się nie zapomina. No ale oczywiście krajobrazy. Tak, i te wszystkie cuda wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, no jest naprawdę o czym mówić. No i oczywiście kuchnia, o tym też trudno zapomnieć. No mnóstwo tematów. Naprawdę Wietnam zaskoczył mnie pozytywnie, praktycznie pod każdym względem, nawet takiego zaawansowania technologicznego. Także będzie o czym mówić i mam nadzieję, że zainspiruje kolejnych podróżników do odwiedzenia tamtej części świata.
1: A zanim jeszcze wyruszyłaś w tę podróż, to co cię właśnie przyciągało do Wietnamu? Dlaczego właśnie Wietnam?
2: O Wietnamie więcej zaczęłam czytać, pisząc swoją pracę magisterską, bo pisałam o wojnach hybrydowych. I wtedy właśnie sporo czytałam o Wietnamie i oglądałam właśnie dużo materiału na YouTubie. I pamiętam, że niesamowicie ten kraj mnie zainspirował. I wtedy to się zrodziło, więc no wiele lat temu. I ta myśl gdzieś tak chodziła mi po głowie, od czasu do czasu wracała bardzo intensywnie. I w momencie, kiedy... No cóż, udało mi się znaleźć bardzo tanie bilety, plus dostałam urlop. Oczywiście to było bardzo ważne w tym wszystkim. Uzyskałam ten urlop w takim nietypowym czasie. No stwierdziłam, że skoro wiatry sprzyjają, to jest ten moment, tak.
1: I na koniec zapytam, kiedy odbędzie się spotkanie?
2: Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:30 w małej sali widowiskowej Chatki Żaka 16 czerwca we wtorek.
1: W takim razie zapraszamy już na najbliższe spotkanie Przez Świat, spotkanie z podróżą. A ze mną w studiu była Joanna Podlodowska. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.
0: Chatka na fali.
1: A ze mną w studiu jest już Karolina Julia Jadczak z Rady Wydziału Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego. Cześć.
3: Cześć.
1: I tematem naszej rozmowy będzie koncert Brazylijskie Brzmienia. I opowiedz proszę, co to będzie za koncert?
3: To jest wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym. Łączy naukę kulturoznawczą z elementami językowymi, a także z praktyką artystyczną. Jest on skierowany głównie do studentów kierunków językowych, natomiast nie tylko. Przede wszystkim koncert ma poszerzyć wiedzę na temat muzyki i kultury portugalskojęzycznej.
1: To w takim razie kogo i co usłyszymy na koncercie?
3: Przede wszystkim usłyszymy gatunek bossa nova, czyli tak zwany brazylijski jazz. Natomiast będą różne przykłady muzyki portugalskiej, w tym utwory popowe, a także elementy modern fado. Usłyszymy utwory zarówno klasyczne, jak i te współczesne. Usłyszymy także o historii samego gatunku bossa nowy, o etymologii tego gatunku, o jej charakterystycznych cechach. Także koncert zawiera też tę część merytoryczną.
1: W takim razie na koniec zapytam jeszcze, kiedy w ogóle odbędzie się wydarzenie?
3: 15 czerwca 2026 roku, rozpocznie się o godzinie 17.30. Koncert usłyszymy w małej sali widowiskowej chatki Żaka, a wstęp jest wolny. Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że koncert powstaje we współpracy z samorządem UMCS-u, z Kołem Naukowym Portugalistów UMCS-u oraz z Instytutem Camões i Fundacją José Song.
1: W takim razie również dołączamy się do zaproszenia 15.

wskakujcie na jazdę próbną w Akademickim Radiu Centrum.

No są takie utwory, które idealnie nadawałyby się jako hymn do walki i Eat for Peace od grupy Show Me The Body z pewnością do takiej kategorii by pasował. Eat for Peace będzie kawałkiem otwierającym najnowszy album grupy, który nazywać się będzie Alone Together i ogółem jest to dość prosty punkowy hymn, który jednocześnie spełnia swoją rolę, gdyż jest to po prostu dobre, angażujące otwarcie, które według frontmana Juliana Pratta mówi o walce o ochronie bliskich. Jak dodaje, jest to pierwszy przekaz, jaki przekazujemy, który definiuje ten album, czyli radykalna miłość zmusza mnie do walki. Wszystkie utwory wypuszczone do tej pory, promujące nadchodzące wydawnictwo, były naprawdę świetne, więc dla punkowych świrów będzie to pozycja obowiązkowa do posłuchania lub posłuchania na żywo, bo panowie już niedługo zagrają w Polsce na świeżutkim festiwalu, który nazywa się Summer Punch Festival i tam będzie można Nowojorczyków zobaczyć na własne oczy. Za to prawie już 2 tygodnie temu można było na własne oczy zobaczyć samego Jacka White'a. Bilety na jego koncert wyprzedały się wręcz momentalnie, trzeba było koczować od samego początku sprzedaży, żeby je dorwać, ale mi osobiście się udało. I tak jak obstawiałem, Jack White swój set zaczął od 2 utworów z No Name, czyli swojego ostatniego albumu. I jak na moje było to naprawdę bardzo dobre otwarcie, ale co było jeszcze lepsze, no to Bees. Ostatnie utwory to same hity, a koncert zakończył się niczym innym jak oczywiście utworem Seven Nation Army. No to był koncert, gdzie królowała muzyka, Jack White nie odzywał się prawie wcale. Przez cały wieczór powiedział może tak ze 3 zdania, i w tych 3 zdaniach jednak nie powiedział, że zbliża się jego 7 solowy album, Frozen Charlotte, tak będzie się on nazywał. Znamy już 2 utwory, które się na nim pojawią, czyli Derecho Demonico oraz God and the Broken Ribs. I przed nami ten 3, który jest już oficjalną zapowiedzią. Nazywa się on Dollar Bill i jest to równie surowe brzmienie, co 2 wcześniej wymienione przeze mnie kawałki. Więc jeżeli siadło wam tamte granie, no to Dollar Bill również na pewno wam się spodoba.

Death Rocks i The Way w jeździe próbnej. No ta tytułowa droga, jaką przebył Death Rocks, jest naprawdę godna podziwu. Stał się on w końcu artystą, który no, byłby w stanie zrobić wszystko, żeby dotrzeć na ten szczyt, do którego zresztą coraz mu bliżej. Jednak w przypadku dzisiejszej premiery jego najnowszego krążka pod tytułem To Hell and Back pojawiło się pewne pytanie. Czy Death Rocks to artysta pozbawiony własnej tożsamości? Bo otwierający Love is Gone brzmi podobnie do czegoś, co mogłoby stworzyć grupa Scorpions. Następny Fall Together zyskał wokal inspirowany Freddie Mercurym, a także kompozycje z elementami orkiestrowymi, które mocno przypominają zagranie Queen. I na tym krążku słychać to, co robi wiele innych znanych zespołów i artystów. I nie jest to oczywiście złe, ale brakuje trochę tutaj tego jego szaleństwa i kreatywności z poprzednich krążków, a nawet początkowych epek, po których po prostu było słychać, że to, co leci nam w słuchawkach, to muzyka, którą stworzył Death Rocks. Żeby nie było, sam album jest dobry. Zabiera nas w podróż w rytmach blues rockowych, miejscami też hard rockowych brzmień, przeplatanych wolniejszymi power balladami, które czasami wydają się nieodpowiednio umiejscowione na krążku. Ale największym zarzutem, jaki mam, no to to, że krążek ten brzmi po prostu komercyjnie. Są chwytliwe refreny, utwory są bardzo radiowe poprzez nawiązania do klasycznego rocka, więc nikogo ten album nie urazi, ale też raczej nie zachwyci na tyle, żeby ktoś miał powiedzieć, że to jeden z najlepszych krążków w tym roku. Tak jak mówiłem, jest on dobry, nieźle radzi sobie z naśladowaniem wybranych sobie wpływów, ale trochę brakuje mu kreatywności, której no Deathowi, tak jak mówiłem, na poprzednich albumach po prostu nie brakowało. I myślę sobie czasami, że warto brać przykład z grup, które no dopiero wchodzą w ten świat muzyki rockowej, jak na przykład grupa Telescreens, która bardzo pozytywnie zaskoczyła, wypuszczając dziś album, na którym znajdziemy aż 20 utworów. I co mnie osobiście zdziwiło, to to, jak ciężki potrafi być ten krążek. Utwory zapowiadające to wydawnictwo na to nie zwiastowały. A potem człowiek słucha sobie tego albumu i uderzają go naprawdę no, mocne dźwięki gitary elektrycznej, mocno uderzanych bębnów i ostrego wokalu. Jackson Hem, wokalista grupy Telescreens, mówił, że ten album to kulminacja tego, czego zespół nauczył się przez te wszystkie lata podczas grania na żywo i próby wywołania u fanów takiej dzikiej reakcji na graną przez nich muzykę, że chcieli stworzyć album, który brzmiałby jak nowojorski rock'n'roll. I muszę przyznać, że ta sztuka, myślę, że im się bardzo dobrze udała, bo album ten grany na żywo no, z pewnością wywoła te wspomniane dzikie reakcje. Przed nami utwór Nothing, czyli pierwsze takie mocniejsze uderzenie na tym krążku, którego na nim po prostu nie brakuje.

Suede w utworze Emotionally Unavailable. Nikt się nie spodziewał tak szybkiego powrotu grupy od wydania ostatniego albumu. A tu proszę, jest to zapowiedź edycji Deluxe, która okaże się już 10 lipca i dostaniemy na niej naprawdę sporo smaczków, bo aż 5 nowych utworów, dodatkowo dema piosenek, które ostatecznie trafiły na finalną wersję Antidepressants. I to nie wszystko, gdyż zespół przygotowuje się także do wydania książki. Nazywać się ona będzie As One Remaking Suede i będzie opowiadać o historii zespołu od momentu jego reaktywacji, by zagrać koncert Teenage Cancer Trust w Royal Albert Hall w 2010 roku. I według opisu będzie można przeczytać, jak jednorazowe wydarzenie przyrodziło się w drugą młodość grupy. Książka ukaże się w tym przypadku 27 sierpnia. I chciałbym jeszcze przypomnieć też, że Suede 23 lipca zagrają na letniej scenie Progresji. Jak jesteście wieloletnimi fanami zespołu, no to wasz portfel czeka niemałe uszczuplenie. Za to równie sporo dzieje się u formacji Interpol, którzy w tym roku wypuścili nie jedną, a dwie zapowiedzi nowego albumu, który nazywać się będzie This Mirror Weighs a Ton. Ukaże się on 28 sierpnia. I tak z ciekawostek, będzie to pierwszy album pod nową wytwórnią, więc tutaj pojawia się pytanie, ciekawe jak on wyjdzie. Jeżeli tak dobrze jak te dwa utwory, no to możemy liczyć na naprawdę udane wydawnictwo. Przed nami ten mocniejszy i szybszy utwór z tej dwójki, czyli kawałek See Out Loud.

Album, który ukształtował pewne pokolenie, wraca w rozszerzonej wersji. I to jeden z utworów, który się na niej pojawi. Blink-182 i Don't Tell Me It's Over. No jest to album niejako przełomowy, gdyż jest to także pierwszy krążek punk-rockowy w historii, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. Krążek Take Off Your Pants and Jacket świętuje 25-lecie i z tej okazji do sieci trafiło 6 archiwalnych utworów, które zespół stworzył podczas tworzenia tej płyty. I tu taka mała ciekawostka. Te utwory już niektórzy mogą znać. Otóż przy premierze płyta ukazała się w 3 różnych wersjach, odpowiadających symbolom widocznym na okładce, czyli czerwonego samolotu, żółtych spodni i zielonej kurtki. I każda z tych oddzielnych wersji zawierała 2 ukryte utwory. I dopiero teraz wszystkie te 6 nagrań zebrano na jednym wydawnictwie. I zainteresowani mogą już zamawiać na przykład edycję na podwójnym winylu. Dodatkowo każdy egzemplarz zawiera losowo wygrawerowany na 4 stronie jeden z 3 symboli albumu, więc mamy tu także pewnego rodzaju unikatowość. Za to teraz co nieco o świeżutkim albumie od grupy Movements, który zbliża się no wielkimi krokami. Nazywać się on będzie Happier Now i chyba faktycznie ostatni okres jest dla grupy szczęśliwszy, bardziej udany, bo single wypuszczone do tej pory były naprawdę świetne i z entuzjazmem trzeba nowego wydawnictwa zespołu wypatrywać. Jego premiera odbędzie się 4 września, a zapowiada go m.in. świeżutki utwór Everything is Fine.

Grupa The Warning nie zwalnia tempa i już po 2 tygodniach wypuszcza kolejną zapowiedź swojego nowego, zbliżającego się krążka. Ritual w waszych głośnikach. No, panie postawiły sobie ciężkie zadanie. Przebicie kawałka Ego, który był ciężki, niemalże nu-metalowy, szorstki w swojej formie, ale w dużym skrócie naprawdę bardzo dobry. Ritual raczej go nie przebija, ale to nadal świetny utwór, który poszerza ich możliwości, które były jednocześnie dopracowywane na poprzednich płytach. Nowy album już 28 sierpnia. Jeśli będzie więcej podobnych utworów jak właśnie Ego czy Ritual, no to bez wątpienia będzie to wydawnictwo naprawdę znakomite. I w tym miejscu chciałbym także przypomnieć, że The Warning już 30 czerwca zagrają w warszawskiej Progresji. Wiem, że czerwiec to miesiąc ciężki dla osób, które lubią chodzić na koncerty, ale myślę, że jest to wydarzenie naprawdę warte sprawdzenia. A teraz kompletnie zmieniamy klimat i wpadniemy prosto w szlam. Otóż grupa Chatpile coraz mocniej promuje swoje nadchodzące wydawnictwo Who Loves the Sun, które ukaże się 4 września. Dziś ukazał się utwór Deep Blue, który jest, jak na moje, utworem bardzo ciekawym, bo ten utwór brzmi jak coś pomiędzy ciężarem God's Country a beznadziejną atmosferą Cool World, przez co dostajemy coś zaskakującego i świeżego. Moja pierwsza myśl była taka, że zaskakuje ten utwór byciem takim nieco bardziej lekkim niż inne pozycje Chatpile, przynajmniej w niektórych momentach, ale po kolejnych odsłuchach przyznaję, że lżej wcale tutaj nie jest, jest po prostu inny rodzaj ciężkości. Wokal, jeden z bardziej surowych, jakie Chatpile zaprezentowało kiedykolwiek, a krzyki są bliskie piskom. Jeśli chodzi o tekst, mamy tutaj motyw maski, a konkretnie maskowania emocji, udawanego uśmiechu, który jest aż nadto powszechny. Także początek września zapowiada się naprawdę ekscytująco i duża w tym zasługa właśnie nadchodzącego wydawnictwa Chatpile, które mimo że zapowiada się na mroczne, to jednocześnie naprawdę bardzo ciekawe i będzie to pozycja obowiązkowa do sprawdzenia.

Jeśli lubicie instrumentalną muzykę w klimacie post-rocka, no to grupa If This Trees Could Talk jest czymś dla Was obowiązkowym do sprawdzenia. Sea of Glass na 98.2. I muszę przyznać, że z wiekiem zaczynam doceniać tego typu muzykę. Bez wokalu, czysta podróż przez dźwięki. Jeżeli chcielibyście wyruszyć w taką podróż właśnie z grupą If This Trees Could Talk, no to 10 lipca premieruje się ich nowe wydawnictwo, które zapowiada się naprawdę świetnie. I jednocześnie żałuję, że tak późno odkryłem tę grupę, gdyż przyznaję, że poza świetną muzyką oczywiście mają też naprawdę świetne wersje limitowane płyt winylowych, które po prostu cieszą oko. Jeżeli macie podobnie jak ja i doceniacie wygląd okładek bądź kolory płyt winylowych w wyjątkowych edycjach, już odsuwając muzykę na bok, no to warto swoje oko zawiesić także nad nową płytą Marilyna Mansona. Już dawno zapowiadana druga część One Assassination Under God właśnie dostała datę premiery i artysta po raz kolejny własnoręcznie stworzył okładkę płyty, która zwraca uwagę od razu. A co do muzyki, sam singiel również zasługuje na uznanie, szczególnie gitara na nim jest naprawdę świetna. Sam Manson brzmi, jakby przeżywał erę chęci brzmienia jak kiedyś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Możemy tylko życzyć, żeby część druga była jeszcze lepsza niż część pierwsza. Premiera 14 sierpnia i z tym utworem też już Was zostawiam. Kuba Pasieczny, dziękuję za dzisiaj. Życzę udanego weekendu i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo. Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20. Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
1: Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na dzisiejszy darmowy bilecik. Dziś cofamy się do zimowego wieczoru z 1970 roku. Nie do wielkiego stadionu, nie na festiwal pełen świateł i ekranów, ale do studenckiej stołówki na terenie Uniwersytetu w Leeds w północnej Anglii. To właśnie tam zespół The Who zagrali koncert, który z czasem urósł do rangi jednej z legend w historii rocka. O albumach koncertowych często mówi się w dosyć podobny sposób, że dobrze oddają atmosferę, że oddają tę energię, czy też to, że mają swój niepowtarzalny klimat. I zwykle to są dość bezpieczne opisy, które pasują do wielu nagrań. Live at Leeds trochę wymyka się takim etykietom, bo nie próbuje być tylko ładnym koncertem do odsłuchu. Raczej jest to zapis konkretnego momentu w działalności The Who, grania bardziej bezpośredniego, nastawionego na scenę i reakcję ludzi, a nie na studyjną perfekcję. Co ważne, nie mamy tu wielkiego widowiska stadionowego, ani koncertu budowanego pod efekt. Zespół i publiczność w jednym miejscu. Bez dystansu, jaki często pojawia się przy większych produkcjach. Dzięki temu odczuwalny jest tu charakter tu i teraz. The Who byli już po sukcesach lat 60. i po albumie Tommy, ale wciąż funkcjonowali przede wszystkim jako zespół koncertowy. I to właśnie w takim kontekście warto słuchać tego nagrania. Jako grania, które żyje własnym rytmem i niekoniecznie trzyma się sztywnych ram studyjnych. Jeśli ktoś zna The Who, głównie z krótszych form, to ten koncert może zaskoczyć. Posłuchajcie chociażby My Generation, piosenki, która zaczyna się jako dobrze znany rockowy klasyk, a zamienia się w pełną energii muzyczną podróż. Jeżeli słuchacie tego koncertu po raz pierwszy, nie traktujcie go jako zbioru pojedynczych utworów. Pozwólcie mu płynąć.

I to już końcówka naszej wizyty w Leeds. Life at Leeds zostawia po sobie coś bardzo prostego. Wrażenie, że przez dłuższą chwilę byliśmy na sali razem z The Who, a nie tylko słuchaliśmy nagrania gdzieś z odległości. I może właśnie dlatego warto było zostać do końca, bo ten koncert nie rozwija się tak jak opowieść z początkiem i finałem, tylko jako jedno ciągłe granie, które po prostu dzieje się tu i teraz. I kiedy to wszystko się kończy, to nie zostaje jakaś wielka myśl do podsumowania, raczej poczucie, że byliśmy z tym zespołem razem. Dzięki wielkie za obecność na dzisiejszym koncercie razem ze mną. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

znów piątek wieczór i to znów lista przebojów w Akademickim Radiu Centrum. Tym razem otworzył ją Linkin Park z utworem Numb. A w najbliższej godzinie w propozycjach mam dla Was m.in. Chris Rea, Maneskin i Electric Callboy. Z kolei już teraz w tle usłyszeć można MGMT i Little Dark Age. Alex Dreyer zapraszam i zachęcam do wspólnego słuchania do 23.00.

Za nami to odwieczne pytanie, czy to jest miłość? Is this love od Whitesnake zadaje nam wciąż aktualne pytanie, bo nigdy nie wiadomo, czy właśnie ten jedyny nie pojawi się nagle jak rycerz na białym koniu. White Horses od Wolf Alice może tę szansę zwiększyć.

We Are The World oraz We Are Lista przebojów w Radiu Centrum. Przypominam, że to wy układacie ten program na stronie centrum.fm/lista, więc nie skłamię, że to wy jesteście właśnie listą przebojów w Radiu Centrum. Bardzo filozoficznie się zrobiło, dlatego odczekajmy chwilę, abyśmy powrócili myślami na ziemię. Wait od Sinner to nowość w Radiu Centrum. Zaczekajmy więc i posłuchajmy.

Przed nami chyba jeden z najspokojniejszych utworów w historii listy przebojów, ale te powolne też mają swój urok. Nie możemy przecież cały czas działać na maksymalnych obrotach i tak też jest z listą przebojów. Czasem potrzeba chwili oddechu. Richard Marx i Right Here Waiting.

Radio Centrum z listą przebojów czas staje się piękniejszy. Potwierdza to również Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Co tu dużo mówić? Lecimy dalej.

Whitesnake w poprzedniej godzinie zastanawiał się, czy to miłość. Z kolei Foreigner chciałby się również dowiedzieć, czym jest miłość. Trochę inne dylematy, te same emocje. Taki stan rzeczy tylko w liście przebojów w Radiu Centrum. Tymczasem dla tych, którzy stracili jakąkolwiek nadzieję, pozostaje czekać na cud. Praying for a Miracle na miejscu 14.

Nowość od Europe, One on One po raz pierwszy na liście tydzień temu, a dziś już na miejscu drugim. Natomiast na miejscu pierwszym, bez zaskoczenia, po długiej nieobecności na liście, znów na szczycie. Human od The Killers, gratulujemy wygranej. Klasycznie zapraszam na stronę centrum.fm/lista, by podawać głosy na dzisiejsze usłyszane kawałki. To nic nie kosztuje, a daje wielką satysfakcję. Słyszymy się już za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. I didn't

zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la ta.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

się nie słucha, mego tingo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Peter Baggins, sługa miłości, jestem Peter Baggins. Na twoje przyjemności jestem Peter Baggins. Nie się nie słucha, mego tingo rzadko komuś wpada do ucha, jestem Peter Baggins.

się nie słucha, no bo tylko rzadko kogoś wpada do ucha. Jestem Dildo Buggins, sługa miłości, jestem Dildo Buggins. Te twoje przyjemności, jestem Dildo Buggins. No ja się nie słucha, no bo tylko rzadko kogoś.

już mnie się nie słucha, nawet nie do rzadko kogoś spada do ucha, jestem Vito Baggins. Słucha miłości, jestem Vito Baggins. Do twojej przyjemności jestem Vito Baggins. Mnie się nie słucha, nawet nie do rzadko kogoś.

Radio Centrum. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.